0: być wykluczenie, będzie rzecznik dyscypliny partyjnej. Ludzie Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z PiS-u. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Andrzej Poczobut wnioskuje o mieszkanie w Białymstoku. To dla nas zaszczyt, mówią władze miasta. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wbrew zapowiedziom ostateczna decyzja o wyrzuceniu z PiS-u nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiS-u szedł sygnał, że na tym spotkaniu oficjalnie zostaną wykluczeni ci, którzy nie podpisali partyjnych lojalek. Chodzi przede wszystkim o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rafał Bochenek poinformował, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie i to on podejmie decyzję.
1: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej.
0: Brak ostatecznej decyzji centrali PiS-u zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
2: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
0: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej w związku z rozwodem z PiS-em były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca usłyszał maksymalny możliwy wyrok 20 lat więzienia. W procesie oskarżeni zostali także Kacper K., Mikołaj O. i Damian J., którzy także mieli trafić do aresztu.
3: Mężczyźni usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy na miejscu zdarzenia i poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy w uniknięciu kary. Póki co do aresztu stawił się tylko Kacper K., skazany na 5 lat więzienia.
4: Jedna osoba stawiła się już w jednostce policji, została zatrzymana i doprowadzona do zakładu karnego.
3: Informuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
4: Druga z nich zaprzestała realizowania obowiązku dozoru, ukrywa się przed organami ścigania, jest w tym momencie przez nas poszukiwana.
3: To Mikołaj O., mający odsiedzieć 4 lata. Ostatni z mężczyzn, Damian J., także skazany na 4 lata, również nie stawia się na dozór, ale nie jest na razie poszukiwany. Policja sprawdza jego miejsce zamieszkania i czeka na dalsze decyzje sądu.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
5: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
0: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
6: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz z przydziałem mieszkania i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
0: Dodawał sam Andrzej Poczobut. Lider mniejszości polskiej spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: W Wietrzychowicach w Małopolsce ruszyła budowa nowego odcinka Velo Dunajec, który połączy trasę z Wiślaną trasą rowerową. Powstanie ponad 1,5 kilometra drogi prowadzącej aż do przeprawy promowej na Dunajcu.
8: Wał zostanie zdjęta warstwa humusu, zieleni, wykonana podbudowa z kruszywa i na to nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa, tak jak na pozostałych odcinkach.
0: Mówi Tomasz Menterys z Zarządu Dróg w Krakowie. Prace potrwają do końca roku.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my mamy jakoś nawierzchnię bit tłumiczną?
10: Coś znajdziemy, tak, na pewno. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: Tomek Walaszczyk.
0: I Michał Konopiński.
10: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Zrywamy.
1: Zrywamy się?
0: Nie, kartkę z kalendarza. Dzisiaj 29 lipca, imieniny obchodzą Beatrycze, Ciszpibok, Ciszpisława, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Flora, Konstantyn, Lucyliusz, Maria, Marta, Olaf, Prosper, Rufin, Teodor i Wilhelm.
1: Wszystkiego najlepszego świętują m.in. Jerzy Bończak, polski aktor, reżyser teatralny.
0: A także aktor Paweł Wilczak. Wszystkiego dobrego tym, którzy dzisiaj też obchodzą urodziny. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus. 12 minut po 6.
2: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z dwoma, wydaje się, odmiennymi postaciami i postawami. Maria, siostra Łazarza, reprezentuje tą, która słucha Pana, która go adoruje, która nie chce, aby choć jedno słowo Pana zostało uronione i upuszczone na ziemię. Marta natomiast, również siostra Łazarza, jest tą, która uwija się w domu i próbuje w jak najlepszy sposób ugościć Jezusa. I w tych dwóch kobietach ukryte są dwie postawy. W Marii adoracja, w Marcie służba. Tak, to Jezus uzdalnia je do tego, żeby na początku adorować, potem służyć drugiemu. Z pozoru dwie odmienne postawy, ale w żaden sposób nie powinny się wykluczać, bo nasze życie powinno jakby balansować te dwie postawy, równoważyć je w naszym życiu. Z jednej strony tak, powinniśmy adorować Pana, ale z drugiej strony ta adoracja powinna nas posuwać do konkretnych uczynków miłości. Połączmy dzisiaj w nas te dwie postawy: adoracji i służby.
4: Radio Plus Gorzów.
5: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
6: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Po reklamie.

0: Poranny program Radia Plus, rano staje 26 minut po godzinie 6. Mamy i to jest środa, 29 dzień lipca.
1: Ni Haua.
0: Nie znam.
1: Przepraszam, Ni i Hau. Zakazana wyspa, hawajska, jedna z tych wysp, otwiera się na turystów. Dotychczas było tak, że właściciel tej wyspy, bo tam był właściciel, nie zgadzał się na żaden wjazd, proszę mi tutaj nie zakłócać. Znaczy, możliwe były wycieczki, ale trzeba było wykupić taką kontrolowaną wycieczkę, no i gdzieś tam wylądować na wybrzeżu, kawałek zobaczyć.
0: To znaczy, że teraz przyjadą, zdeptają, zaśmiecą i tyle ich było widać.
1: Ponieważ ona była dotychczas zakazana, to jest takie ryzyko, że każdy będzie chciał zobaczyć, będzie chciał przyjść, no, więc ja bym tak jak w Wenecji jakieś bilety wprowadził, niech będzie ograniczona
0: i nie wszyscy
1: tych zwiedzających. No nie, nie. No. Także polecam, chociaż to jest tak daleko, jakieś Hawaje, wyspa
0: ale
1: jak wyspa.
0: Ale panie, tam wszystkie te wyspy takie same pewnie.
1: No,
0: tak mi się wydaje.
1: I o to chodzi. Nie ma co się pchać. Ale jakby ktoś był ciekaw, to Ni i Hau. Między jednym i a drugim i jest jeszcze apostrof taki. O.
0: Tak. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: A wiesz, że tam po hawajsku gadają? To jest taki język, który prawie tam wyginął, ale jest jeszcze.
0: Ciekawe, czy jest tak gorąco, jak ma być gorąco w Polsce, ale o tym dowiemy się za chwilę. Znaczy, o tym, jak ma być gorąco. Radio Plus Turbo, duży teraz znamy się tylko z widzenia.

0: No, człowiek rano wstaje, to czasami ma ochotę ponucić, zwłaszcza jak jest w dobrym nastroju.
1: Ja jak rano jadę autobusem, to znam tę panią jedną z widzenia, drugą z widzenia, a ponieważ raz autobus nie przyjeżdżał, to nawet zagadaliśmy do siebie.
0: A ja wczoraj poznałam pana z autobusu, który wygrał nasz konkurs.
1: O, fantastycznie. Jak się grało?
0: Bardzo fantastycznie, bo człowiek zna się na rzeczy. Pierwszego seta przegrałam, ale drugiego wygrałam, więc...
1: Ty przegrałaś pierwszego seta?
0: No, dobrze grał.
1: W moich oczach uchodziłaś za pretendentkę do wielkiego szlema.
0: Ale się pozbierałam i wygrałam w drugim, więc był remis. Mm-hmm. I myślę, że to bardzo sprawiedliwe. No dobrze, czas na wiadomości na antenie Radio.
1: Game set match.
0: Plus.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Japonii. Nie żyje co najmniej 13 osób. Cały czas trwają poszukiwania zaginionych. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy osób, a blisko 40 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do szpitala trafiło około 100 rannych. Trzęsienie, które nawiedziło południowy zachód Japonii, miało magnitudę 7,1. Jest śledztwo w sprawie wypadku w łódzkim akwaparku. W poniedziałek w trakcie zajęć nauki pływania topił się tam 7-latek. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Na nagraniach z monitoringu widać, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Dziecko zauważył dopiero jeden z kąpiących się mężczyzn. Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej ósemce. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu. Jeżeli Polacy wygrają z Ukrainą, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja.
2: Agnieszka Moskaluk. Kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Jest awans do trzeciej ligi, jest i miejska dotacja. Klub sportowy Stilon Gorzów dostał 300 tysięcy złotych na rozgrywki centralne i szkolenie młodzieży.
3: Proponujemy zwiększenie planu wydatków o 300 tysięcy na wsparcie klubów uczestniczących we współzawodnictwie tak zwanym centralnym. To są dodatkowe środki na nabór uzupełniający dla klubów sportowych na 2026, czyli jeszcze na teraz i na 2027.
2: Mówiła wiceprezydent Gorzowa Izabela Piotrowicz. W Parku Górczyńskim w Gorzowie stanie wodny plac zabaw z trzema strefami rekreacji i całym systemem wodnych atrakcji. Wokół niego powstanie strefa rekreacyjna dla całych rodzin. Będą food trucki, nowe nasadzenia zieleni oraz mała architektura, w tym pergole i stojaki na rowery. Nie zabraknie też przebieralni i toalety publicznej. Splash Park będzie kosztował prawie 8,9 mln złotych i domknie czteroetapową rozbudowę miejskich terenów rekreacyjnych. 7,5 miliona pokryje unijne dofinansowanie. 13 stopni Celsjusza wskazują termometry, maksymalnie będzie dzisiaj 28 stopni i całkiem sporo słońca. Wiatr południowy i południowo-zachodni wieje z prędkością 6 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, wynosi 1023 hektopaskale.

0: Radio Plus Gorzów. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Jakby komuś słońca było mało w pogodzie, to jeszcze w piosence Sunshine Reggae już za chwilę.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: O tym, jak mnożą się w Polsce partie.

0: Waterloo to ABBA w Radio Plus za 19 minut, godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Z powodu choroby nauczyciela dzisiaj będzie łączona lekcja wiedzy o społeczeństwie i biologii. Ponieważ jakiś czas temu podzieliła się Lewica, ostatnio Polska 2050, a z jednej konfederacji też zrobiły się dwie, na naszych oczach rodzi się nowe ugrupowanie na prawicy. Można powiedzieć, że w polskiej polityce mamy do czynienia z rozmnażaniem przez pączkowanie. Przypominamy, że to rodzaj rozmnażania bezpłciowego, bo i tak stosunki między politykami już popsuły się dawno temu. Rozmnażanie przez pączkowanie zachodzi między innymi u drożdży. Zobaczymy, czy te nowe organizmy będą rosły jak na drożdżach, ale patrząc na to, jak się kłócą, mamy chyba do czynienia z pierwotniakami. I niech się maślarze nie cieszą, bo już nie są największą partią w Sejmie. Żadne pączki w maśle.
1: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. Rajbud.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie.

0: A jak już jesteśmy przy windzie, to dzisiaj jest święto patrona między innymi pań, które pracują w hotelu na przykład. O, albo w restauracji, albo bardzo są gospodyniami domowymi, to więcej Artur Moczarski
1: opowie. To posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 29 lipca 1683 roku król Jan III Sobieski wyruszył na czele armii pod oblegany przez Turków Wiedeń. Tego dnia w roku 1944 urodził się ksiądz Stanisław Małkowski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, kapelan podziemnej Solidarności w latach 1982-1989. Hotelarze, gospodynie domowe i kucharki także mają swoją bohaterkę. Ich patronką jest ta, która gościła samego Jezusa, ale przy tym była tak zapracowana, że nie miała czasu na rozmowę z gościem. A Jezus, jako przyjaciel domu Marty, Marii i ich brata Łazarza, zwrócił jej delikatnie uwagę, że stół i to, co na nim jest, nie są najważniejsze. Z Ewangelii wiemy, że Marta z Betanii zrozumiała tę naukę, bo po śmierci Łazarza, a tuż przed jego wskrzeszeniem, wyznała Chrystusowi: Tyś jest Mesjasz, Syn Boży. Od 5 lat obowiązuje dekret kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, w którym nakazano, by dzień 29 lipca figurował w ogólnym kalendarzu rzymskim jako wspólne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. W ten sposób papież podkreślił gościnność całego domu i przyjaźń okazywano Jezusowi przez święte rodzeństwo.

0: Red Box i For America na antenie Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina 7:00. To jest poranny program Radia Plus, która wstaje. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: A także program za pogodę. Dowiemy się, kiedy przyjdą upały, a przyjdą niebawem.
0: I człowiek spocony będzie cały, jak przyjdą te upały.
1: No i bardzo dobrze. To się zależy, tak, przy czym się będzie pocił. W pracy to gorzej, ale jak na przykład na rower pójdzie, tak, pograć w tenisa z Kasią,
0: no, też można się spocić.
1: To fajnie.
0: No. No dobra, no to już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Wykluczenia nie ma. Będą wezwania do rzecznika dyscypliny partyjnej. Zaskakujący zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Są zarzuty i wnioski o areszt. To po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Dziś spotkania rewanżowe. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Buntownicy z partią będą żegnać się powoli. Ponad dwie godziny obradował wieczorem Komitet Polityczny PiS. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w trakcie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia z partii ponad 40 członków, a jedynie wszczęto procedurę w tej sprawie. Chodzi o polityków, którzy zadeklarowali wstąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Spotkanie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wzięli w nim udział najwierniejsi ludzie Jarosława Kaczyńskiego, którzy pozostali w szeregach partii. Tematem numer jeden była strategia związana z rozłamem w największym opozycyjnym ugrupowaniu. Działacze podjęli też jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiS-u 44 dotychczasowych członków.
2: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
1: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
3: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
1: Mówił były premier w rządzie PiS, a obecnie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiS-u, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
0: O czym informował Mateusz Chłystuna. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27 i 45-latek odpowiedzą za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeden z nich to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołe pięści.
4: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
0: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Rząd wraca do pomysłu zamrożenia cen paliw. Przeszkodą decyzja prezydenta. Rząd rozważa wprowadzenie regulowanych cen paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli na światowych rynkach ponownie wzrosną ceny ropy. Program miał zostać sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, która miała zapewnić około 4 miliardów złotych na dopłaty do paliw, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.
5: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców.
0: Mówił Donald Tusk. Premier dodał, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał rząd nie będzie mógł skorzystać z tego źródła finansowania.
5: Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN. Ceny Karola Nawrockiego.
0: Resort Finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł blisko 5 miliardów złotych.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejorz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Wiem, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Górnika Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół
7: spróbować wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić, my potrzebujemy strzelić bramkę.
0: Początek meczu Górnika o 20:00, godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.

0: W Gorzowie i regionie jest pogodnie i tak będzie praktycznie przez cały dzień. Termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 7 w porywach do 17 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale i jest dość stabilne.
1: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Santoku.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: I jak tam nastroje w środę?
4: Bardzo dobre, fantastyczne. Środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Aż zapiałam z radości.
3: Mogę cię zmartwić?
4: Nie.
3: Jesteśmy... Dobrze.
4: No dobrze, no trudno.
3: Jesteśmy cały czas bliżej tego weekendu, który był, niż tego, który będzie, tak patrząc obiektywnie.
4: Dobrze, dobrze. To tak jak z tą szklanką do połowy pełną, pustą. Każdy widzi po swojemu.

0: 15 minut po godzinie 7 poranny program Radio Plus, teraz nastaje. Czy dzisiaj też cię obudził?
1: Nie, znaczy budzik tak,
0: nie,
1: w telefonie.
0: Nie, komarasz pytam.
1: Komar nie, komar, a poza tym on mnie wtedy nie obudził, on mi nie dał zasnąć.
0: A nie dał ci zasnąć.
1: Jak się najarł, to już później i on spał dobrze i ja też.
0: Dobrze, naukowcy wciąż próbują odpowiedzieć na pytanie, co ich do nas przyciąga. No wszyscy wiemy, że krew po prostu, one się tym żywią, ale okazuje się, że ostatnio stwierdzili, że reagują bardzo mocno na pomarańczowe, czarne, czerwone i cyjanowe obiekty.
1: Ale zaraz,
0: ale jeszcze musi
1: zaraz
0: być dwutlenek węgla, bo bez dwutlenku węgla to one w ogóle nie polecą.
1: Ja, ale to mówisz o kolorach?
0: O
1: pomarańczowy
0: kolorach,
1: został.
0: Tak.
1: A przecież to w nocy jest ciemno, to co on jak widzi?
0: No, ale nie tylko w nocy żre.
1: No to prawda.
0: I bzyczy. No i jeszcze jest jeden sposób, właśnie przeczytałam w internecie na komary, ale tak głupi, że aż po prostu przeczytałam, myślałam, och, nareszcie ktoś coś wynalazł fajnego. Trzeba mieć starą koszulkę, którą się nosiło cały dzień, na lewy, lekko przepoconą i trzeba ją wieczorem rzucić w kąt pokoju.
1: I one
0: i chwilę
1: tam
0: poczekać,
1: będą ulgnąć?
0: One tam polecą i wtedy trzeba je ciach w jakiś, mówią, że w słoik albo w szklankę. No i kto by się bawił w takie rzeczy? No,
1: to bardzo
0: można wystarczy psikać.
1: Ale to bardzo humanitarnie widzisz, nie jeden to by trzepnął tam.
0: Trzepnął, oczywiście, tak.
1: Ale czy ja do lasu mam z tym słoikiem jechać?
0: Ale no właśnie, to wszystko jest takie pokomplikowane.
1: A chociaż powiem ci, że pająki to ja tak wynoszę.
0: A bardzo
1: słoiczek,
0: dobrze.
1: Karteczka.
0: Pająków nie zabijamy, wynosimy. Chyba, że Harry zje wcześniej. Harry to mój kot. Dobrze, 14 minut po 7, już za chwilę na antenie Radia Plus. Michael Jackson, Black or White.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Po reklamie.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Znowu mnie oszukali w internecie, ja się tak nie bawię.
1: To po co tam grzebiesz i tam coś nie wiadomo co kupujesz, pieniądze wydajesz?
0: Ale nic nie kupuję, nic nie wydaję, tracę czas tylko.
1: Sztuczna cię oszukała?
0: Nie, jakiś artykuł, który obiecał, że będzie odpowiedź w artykule, a tam nie ma tej odpowiedzi.
1: To ja już nawet nie zaglądam, im durniejszy tytuł, tym wiadomo, że nic nie znajdziesz.
0: Który pas w korku jedzie szybciej? To chyba wszystkim nam się przyda. Podobno mamy takie wrażenie, że ten pas, którym jedziemy na autostradzie, na drodze, znaczy na autostradzie to nie ma takich korków, ale w mieście ten pas, na którym jesteśmy, zawsze porusza się wolniej. No i naukowcy zbadali to podobno już dawno temu i okazało się, że nie da się tak, no to, że ten lewy czy prawy jest szybszy, no nie da się wyliczyć. Mhm. Ale jak my zmieniamy te pasy co chwilę, to powodują dodatkowe korki, bo coś tam gdzieś musi zwolnić.
1: No,
0: ten zanim tam dalej jeszcze wcześniej przyhamuje i to się taki duży korek robi, przez to, że my tak z lewej o na prawej i to bo szybciej.
1: Kiedyś byłam za granicą.
0: Tak.
1: I tam jechaliśmy autostradą. Bardzo fajne miejsce, no. I znane na całym świecie. I były trzy pasy na tej autostradzie. I wszyscy jechali równo. Tyle, ile można było na tej autostradzie jechać, to było 120, jak dobrze pamiętam. No. I wszyscy trzema tymi pasami jechali równo 120. I wydawało mi się, że stoję w korku, a jednak wszyscy jechali do przodu. I nikt nie zmieniał pasa i jakoś dojechaliśmy i wszystko było okej.
0: Okay. Może oni już są mądrzejsi o te doświadczenia różne.
1: No właśnie.
0: Ale to naprawdę, to już nie to, że ja wymyślam, ale jak stoję w sklepie, wybiorę jakąś kasę, to w tej sąsiedniej się szybciej poruszają. No naprawdę, bo ja jakieś pecha, że tu jakiś problem się przede mną zawsze pojawi.
1: Ja już się nauczyłam cierpliwości w takich sytuacjach, już nie patrzę na to, gdzie idzie szybciej, gdzie idzie wolniej, bo i tak muszę odstać swoje i tyle. No, chyba, że mi coś nie pasuje, a i w koszyku może nie są takie potrzeby straszne, pierwszej potrzeby rzeczy, więc zostawiam koszyk i uciekam.
0: Kochani, uważajcie na siebie nawzajem i na autostradzie i w kolejce do sklepu. Ace of Base przed nami.
1: Liczcie do 10, szklanka zimna.

0: widziałaś kobietę z walizą? Na naszym profilu facebookowym. Pani znalazła taką walizkę, że jest mniejsza od niej.
1: Nareszcie się można
0: spakować, tak. A pytanie do was, czy jak się pakujecie na wakacje, to kilka dużych waliz i jeszcze wam zabrakło miejsca. Czy też plecaczek, wszystko pięknie spakowane, najpotrzebniejsze rzeczy i w drogę?
1: Napiszcie nam o tym na naszej antenie już za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo lato ciągle trwa.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Górkach Noteckich.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stowarzyszenie Rozwój Plus rośnie w siłę. Do środowiska Mateusza Morawieckiego dołączy poseł PiSu Piotr Uściński. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju takiego, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dlatego dołączę do Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał w mediach społecznościowych poseł PiSu. W Polsat News Mateusz Morawiecki przyznał, że prawdopodobne są kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia. Nocna akcja służb w centrum Tarnowa. Przy ulicy Sowińskiego paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano 27 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ankietowani chcieliby podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pomysł ma też swoich przeciwników, niespełna 7,5%.
2: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Żołnierze 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali w Gorzowie mobilną zbiórkę krwi. W ten sposób chcieli upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego, mówi kapral Artur Zarzecki z 15. Lubuskiej Brygady WOT.
3: Głównie tutaj są żołnierze, ale też i strażacy, policjanci, po to, żeby upamiętnić ten dzień w taki sposób, jaki potrafimy. Oddamy krew, tak jak nasi poprzednicy oddawali krew w walce. No tak, my oczywiście nie możemy się teraz równać z ich heroizmem, natomiast uczcimy ten dzień poprzez taki sposób, że pomożemy tym ludziom, którzy teraz potrzebują tej krwi.
2: W ciągu kilku godzin akcji udało się zebrać ponad 20 litrów krwi. Przy Placu Wileńskim w Drezdenku ruszy poczekalnia, czyli miejsce rozwoju dzieci i młodzieży, w którym będą organizowane warsztaty tematyczne, zajęcia artystyczne, a także wspólne zgłębianie matematyki, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Dzieciaki dostaną też potrzebne wsparcie od psychologa lub pedagoga. Poczekalnia będzie otwarta od poniedziałku do piątku od 7:30 do 11:00 i od 13:00 do 19:00. Będzie mogło z niej skorzystać aż 240 dzieci z klas 4-8.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: 17 stopni Celsjusza wskazują termometry. Wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 7 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, a biometr obojętny.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: To my, 26 minut pozostało do godziny 8, w połowie poranka już jesteśmy, tak? Te połówki nam chodzą po głowie, to
6: tak,
5: połowa tygodnia,
6: nam chodzą, to prawda.
5: Połowa poranka.
6: No, i co? I połowa śniadania już była?
5: Całe nawet było.
6: A, to bardzo dobrze. Za chwilę na naszej antenie pytanie przed śniadaniem, to przed 8, jak zawsze, Radio Plus, Kasia Kozimor.
5: I Tomek Woloszczyk, i jeszcze jest półka nasza i na niej ręczniki, które wam wręczymy w pytaniu przed śniadaniem.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Ludzie listy piszą, ale do zoo, żeby napisać list?
1: Do zoo, a do konkretnej klatki?
0: Petycja, tak, do klatki z lwami, z tygrysem sumatrzańskim dokładnie. Przyszła kartka, znaczy list przyszedł z uprzejmym zapytaniem, czy ktoś mógłby na własną odpowiedzialność stanąć twarzą w twarz z takim tygrysem i ewentualnie pogłaskać. Zoo napisało bardzo szybko, bo to zoo z Wrocławia, że zoo to nie głaskalnia i nie ma żadnej takiej możliwości, żaden bilet, żadne pieniądze nie umożliwią takich rzeczy.
1: Więc... Tym bardziej z tygrysem, no kto to wymyślił?
0: No właśnie, no, ale ktoś ma takie marzenie, no oglądał się filmu tam, jak ten Życie Pi albo coś i wiesz, rozumiesz. I
1: jak potem, ktoś ma takie marzenie, też... że niech jedzie, nie wiem, gdzie tam, do Indii, czy gdzie te tygrysy sobie tam chodzą.
0: Niech sobie śni i marzy, ale proszę pamiętać, że to nie jest zwierzątko takie do głaskania, no.
1: Kotek przecież. Kotek. Czy nie głaszczy swoich kotów, tego chorego?
0: Oczywiście, ale też mają pazury.
1: A?
0: Trzeba uważać, to jednak jest zwierzę. No taki tygrys to nawet dzikie, chociaż w klatce.
1: A jak przyjdzie obcy jakiś, to da się pogłaskać ten twój Harry?
0: Harry, tak, no. Oczywiście. Najpierw no powącha, powącha.
1: To w takie kotki celujmy, nie od razu tam te groźne z
0: no,
1: paskami.
0: Dokładnie tak. Za chwilę ta górniak.
1: A ludzie mają pomysły, no.
0: Szok po prostu.
1: Do drzew się, rozumiem, przytulać można, ale nie do dzikich zwierząt.
0: Za chwilę na naszej antenie, między innymi pytanie przed śniadaniem.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: I co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych kotków, tygrysów i innych zwierząt mniej lub bardziej groźnych. I pytanie przed śniadaniem.
2: Taka dzisiaj... iguana na przykład, waran albo coś.
1: Waran to tam biega koło jeziora Como. Kokomo.
2: Kokomo nie złapali.
1: Przepraszam, to garda była, garda.
2: No dobrze.
1: Pytanie do was dzisiaj przed śniadaniem. Jakie zwierzę na świecie najchętniej byście, już nie mówię przytulili, ale zobaczyli chociaż na własne oczy?
2: Panda.
1: Takie marzenie, gdzieś tam nawet w naturalnym środowisku.
2: A propos tego tygrysa sumatrzańskiego, tak, którego ktoś chciał wytarmosić troszeczkę za grzywę.
1: No wytarmosić, a pogłaskać, przytulić.
2: No dobrze, to czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: A w nagrodę ręcznik wyjątkowy, okazjonalny, limitowany ręcznik z logo Radia Plus do zdobycia. Po godzinie 8 zadzwonimy i sobie pogadamy i wręczymy uroczyście.
2: A teraz Madness i Our House.

0: Mały domek, a w tym domku cuda się dzieją.
1: Jaki domek?
0: No, w piosence.
1: Aha, no tak, mały to domek, ale duża waliza. Jak się pakujecie na wakacje? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
0: Szybko.
1: Izabela napisała, że ma większą od tej na zdjęciu walizę, ale ostatnio już mam małego plecaczka. Zazwyczaj wjeżdżam sama i to dźwigać też muszę sama.
0: Można.
1: No. Szczególnie jak ktoś samolotem leci, tanich linii lotniczych, to musi się spakować zmyślnie i poręcznie.
0: A to prawda, chyba, że ma, że tak powiem, większy budżet, to może dokupić walizkę. Tak to się porobi. No dobra, to
1: ale
0: co?
1: Źle ją zważysz i jeszcze trzeba będzie dodatkowo płacić.
0: To startujemy?
1: Tak.
0: No to dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Kolejny poseł dołącza do Mateusza Morawieckiego. PiS w coraz trudniejszej sytuacji. Lekarze walczą o życie 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Był pod wodą przez 6 minut. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna szabla więcej po stronie Mateusza Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiSu Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Morawieckiego. Ci niespodziewanie nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiSu. Komitet Polityczny Partii zdecydował o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii.
2: W PiSie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera o czym innym świadczą wcześniejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego.
3: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
2: Bo przypomnijmy, że w piątek prezes PiSu ogłaszał, że Morawiecki i inni związani z nim politycy zrezygnowali z członkostwa w partii, a Komitet Polityczny PiSu miał wczoraj jedynie to zatwierdzić.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. Siedmiolatek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie, a prokuratura prowadzi śledztwo. Jak ustalono, 6 minut był pod wodą nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w łódzkim akwaparku Fala. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. Sprawą zajmuje się Grzegorz Mnich.
4: Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że dziecko nagle znika pod wodą i nikt nie reaguje, mówi prokurator Paweł Jasiak.
5: Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym siedmiolatek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
4: Ratownicy i kolonijna opiekunka dzieci byli obok i obserwowali całą 12-osobową grupę, dodaje Marcin Masłowski z akwaparku.
6: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Z grupą była też instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało.
4: Ratownicy byli trzeźwi. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania świadków.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Premier zabrał głos po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów, mówił Donald Tusk. I dodał, że musimy wypowiedzieć zdecydowaną wojnę tej przemocy.
7: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
1: Po pobiciu służby zatrzymały dwie osoby. Trzeci ze sprawców nadal jest poszukiwany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kultowa czerwień po 120 latach na boczne tory. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To między innymi po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
8: Bardzo zły pomysł moim zdaniem.
9: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
10: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
11: To powinno być czerwone.
9: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
11: Z Zagłębiem i Śląskiem.
12: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
13: Żółty wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
9: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
13: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
1: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.

0: 19 stopni Celsjusza wskazują gorzowskie termometry, maksymalnie będzie dzisiaj nawet 28 stopni. Jest pogodnie, wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 7 km na godzinę. Ciśnienie to 1022 hektopaskale, a biometr jest obojętny.
1: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Pszczewie.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: A jakby ci ktoś kolor samochodu zmienił? Codziennie wsiadasz do tego samego, a później nagle pewnego poranka inne barwy.
4: Jeśli to będzie czerwony, to biorę w ciemno.
3: Ha, dobrze. Teraz to zwykle szare jakieś są. No dzień właśnie. Dobry, o poranku.
4: Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Do 9 zapraszamy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Mnóstwo ciekawych odpowiedzi przyszło na nasze pytanie przed śniadaniem. Jakie zwierzę na żywo chcielibyście zobaczyć?
2: Wieloryb.
1: Może
2: się
1: nawet się przytulić.
2: Innymi.
1: No do wieloryba właśnie. Ciężko się przytulić. Ale ktoś marzył o tym, żeby drobinki, tak jak panu Maluszkiewiczu, tej wody, którą on wypluwa, spadły na niego. Proszę. Ale my zwierzę lądowe wybieramy. Z nami Małgorzata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie zwierzę byś chciała zobaczyć, nawet może i przytulić?
3: No ja od dziecka pandę.
1: Czemu pandę akurat?
3: Bo jest prześliczna. I wygląda na taką bardzo, bardzo miłą, bardzo przytulną, bardzo ciepłą.
2: Mięciuteńką.
3: Chociaż podobno, podobno wcale nie jest taka, nie jest. Podobno jest agresywna. Ale mimo wszystko zaryzykowałabym.
2: Podobno jak wyrośnie i może w jakichś szczególnych okolicznościach, ale z tego co wiem i pamiętam, to nawet szukają czasem ludzi do przytulania pand, tych małych, takich jeszcze nie za dużych, więc może to by było fajny pomysł, żeby właśnie kiedyś skorzystać z takiej możliwości do takiej małej pandy się przytulić.
1: Byłem kiedyś w takim ogrodzie z pandami, ale to był straszny upał i one były tak rozleniwione, że im się nic nie chciało.
2: Nawet nie pogryzały tych liści?
1: Nie, trochę może, ale człowiek tam w tych ich kojcach, czy jak to nazwać, polewał z wodą, żeby im było chłodniej i byłyby przeszczęśliwe.
2: No dobrze, no to marzenie
1: mamy. Aby się kiedyś ziściło.
2: Dokładnie tak. Dziękujemy za to spotkanie i mamy wspaniały ręcznik. Jak ktoś poleje wodą w lecie, to będzie można się otrzeć do sucha, wytrzeć. Przyda się pewnie na jakiś wyjazd nad wodę.
3: Dziękuję, zastąpi pandę.
2: Dziękujemy za spotkanie.
1: Pan da ten ręcznik.
2: Dokładnie tak.
1: A niektórzy tak piszą, że chcą ręcznik, po prostu.
2: Kwadrans po 8 w Radio Plus.
0: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: ja wiem, są tacy, co się stresują strasznie, nienawidzą latać samolotem, ale są tacy, którzy wsiądą na samolotu i czują wolność, że za chwilę gdzieś tam będą dużo dalej i że są w ogóle w górze, w powietrzu.
1: Tak, ja sobie zawsze powtarzam, bo to nie jest naturalne, że człowiek leci jednak.
0: No nie.
1: Znaczy, ja latać lubię, tylko nie lubię, jak te drzwi się jeszcze nie otworzą.
0: A, już jak wylądujesz.
1: I tych schodów jeszcze nie ma, to się wtedy bardzo denerwuję. A wszyscy wstają, to wtedy klaustrofobię mam. Aha. Ale to wtedy tam jakoś oddycham głęboko, staram się, że tak powiem, panować nad sobą. Ale tak, jedną z fajniejszych rzeczy jest w samolocie to, że szybko możemy przelecieć całą Europę i pojawić się w jakimś cudownym miejscu.
0: A wyobrażasz sobie na pokładzie samolotu spędzić 19, 20, może 24 godziny?
1: Zdarzało mi się, ale z małą przerwą.
0: No to z przerwą, no, ale bez przerwy.
1: Nie, to w ogóle nie, to nie jest dobry pomysł. Ale jednak trzeba się czasem, że tak powiem, rozruszać.
0: Ale będzie taka możliwość, ponieważ jedna z linii australijskich szykuje przy pomocy specjalnego samolotu lot, który będzie trwał no prawie 24 godziny. Już wczoraj odbył się lot testowy z Melbourne do Toulouse we Francji. 19 godzin ponad, nie, 24 godziny, nie, przepraszam, 19 w jedną stronę leciał.
1: Całą dobę.
0: 24 godziny i 24 minuty.
1: Z okładem.
0: Tak, na razie to był lot testowy. Kilka milionów ludzi śledziło ten lot w internecie, patrząc, jak on sobie tam leci. Chociaż niecały chyba poszli spać, ci ludzie to śledzili. W każdym razie...
1: Pewnie pilot też się zdrzemnął, włączył autopilota i poszło.
0: Auto, obok miał drugiego pilota, może nawet trzeci był na takiej długiej trasie. Chodzi o to, że to samolot taki jak inne, ale ma dodatkowe zbiorniki paliwa i to pozwala mu lecieć i lecieć i lecieć.
1: I te stewardessy tyle w robocie. Panie, daj spokój, zwariować
0: można. A co stewardessy? Lot był testowy, więc nie trzeba było pilnować, kto zapiął pasę, jak to nie.
1: No i Eruption za chwilę one way ticket na antenie Radia Plus.
0: One way?
1: No tutaj nie, kupujemy jednak zawsze z dolotem i powrotem.
0: Ja nie wiem, czy po takim długim rejsie to ktoś będzie chciał wracać tyle samo.
1: Lepsze to niż pieszo, 27 minut po 8.

0: krótki to był lot, ledwo zlecieliśmy, już trzeba lądować.
1: To są takie, z jednej wyspy na drugą podobno gdzieś tam jest, nie pamiętam,
0: 6 minut, 8 minut.
1: Jakaś Wielka Brytania, czy gdzieś...
0: Wyspy Owcze chyba.
1: Czy w Kanadzie, gdzieś tam jest coś takiego. A jak z pakowaniem? Mhm. Teraz ona napisała, w moim przypadku mała walizka, ewentualnie plecak, bez problemów mieszczę to, co zabieram ze sobą. Z tak dużą walizą, jaką prezentujemy na zdjęciu, ciężko byłoby wejść do pociągu. Brak wagonu bagażowo-pocztowego. Chyba rzeczywiście do jakiegoś pocztowego trzeba by wcisnąć taką walizę. Na naszym profilu facebookowym możecie zobaczyć.
0: A teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Jeninie.
1: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca nie żyje, pasażerowie trafili do szpitala, trwa ustalanie przyczyn wypadku w powiecie ostródzkim. O poranku między miejscowościami Tarda a Szeląg samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
2: Pojazdem podróżowały 3 osoby, 2 wydostały się o własnych siłach przed przyjazdem straży, zostały przebadane i przetransportowane do szpitala. Niestety w wyniku wypadku doszło do śmierci 36-letniego mężczyzny.
1: Informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Areszt dla 2 mężczyzn podejrzanych o pobicie prokuratora. Śledczy interweniował w związku z agresywnym zachowaniem 2 mieszkańców Radomia w miejscowym lokalu. Sprawcy powalili mężczyznę na ziemię, uderzali go pięściami i kopali w głowę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. pobicia i naruszenia nietykalności innych osób. Potężny pożar lasu na greckiej wyspie Paros na Morzu Egejskim. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Akcję utrudnia wiatr, który ma przybrać na sile. Lokalne władze proszą o wsparcie z kontynentalnej Grecji.
0: I jeszcze wiadomości z Gorzowej regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Już piątek rusza w drogę na Jasną Górę 44. Piesza Gorzowska Pielgrzymka. Mówi jej koordynator ksiądz Krzysztof Kolanowski.
3: Pierwsza pielgrzymka to jest taka jedna z propozycji rekolekcji, jaką właśnie Kościół daje. Na pielgrzymce idą ludzie różnych poziomów i to bardziej wykształceni, bogaci, skromniejsi, ale to właśnie zawiązuje taką wspólnotę, gdzie nie ma tych tytułów pan i pani, gdzie na co dzień się posługujemy z szacunkiem, oczywiście do siebie z życzliwością, ale jestem brat i siostra. I to pokazuje właśnie, że tą rodzinę taką pielgrzymkową tworzymy, a wiadomo, że jak rodzina trzyma się razem, to i społeczeństwo jest lepsze.
0: Gorzowskie pielgrzymowanie rozpocznie się o godzinie 7:00 mszą świętą w Gorzowskiej Katedrze. A w gminie Santok odbywają się wakacyjne spotkania dla seniorów. To bezpłatne zajęcia sportowe i warsztaty realizowane w ramach projektu Aktywni Seniorzy w województwie lubuskim. 30 lipca, czyli jutro, odbędzie się takie spotkanie w Wawrowie, 6 sierpnia w Janczewie, a 13 sierpnia na Marinie w Santoku. Pogoda.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: 20 stopni Celsjusza jest na termometrach, wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 8 w porywach do 20 km na godzinę. Ciśnienie to 1023 hektopaskale, a biometr jest obojętny.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Lubiszynie.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: I jeszcze przeciągnięcie poranne, jesteśmy gotowi.
7: Nie, jak ile tu energii to w sobie drzemie, widzę. No, dzień dobry. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy do 9:00.
6: Flakiem to jestem wieczorem.
7: A na razie góry by przenosił.

0: No Mercy, Where Do You Go? Za 16 minut będzie godzina 9. Dokąd zmierzamy? Przypominam, że w tym tygodniu plądrujemy dolnośląskie podziemia. Pojawiamy się tam i mamy dla was zaproszenia. Nagroda główna to wyjazd i nocleg na Zamku Książ. No dobrze, to teraz ruszamy.
1: Słuchajcie
0: w
1: nas przez cały dzień, bo będzie konkurs z pytaniami. Tak, właśnie, dokładnie Where Do You Go? Gdzie ruszamy?
0: No właśnie, i czasem to jak jedziemy gdzieś, to zwykle też zaglądamy tu i tam do różnych kuchni i sprawdzamy, co ciekawego na podniebieniu może się u nas znaleźć. To teraz o deserach będzie. Taste Atlas, to jedna z moich ulubionych stron internetowych, podsumowała najlepsze desery na świecie.
1: No i słucham.
0: Na pierwszym miejscu jest odmiana kunafy. Kunafa to takie tureckie ciasto, takie frędzle, takie makarony zapiekane.
1: No,
0: i to jest nadziewane chyba nawet niesłodkim i niesłonym serem. No, banałby sobie człowiek pomyślał.
1: Ale spróbowałby, ja nie jadłem nigdy.
0: Na ciepło się i zapieka się z dwóch stron, podobno, i z góry i z dołu. W każdym razie drugie miejsce. Clotted Cream. To jest taka gęsta śmietana, to z Anglii pochodzi. Taka pita śmietana, gęsta, no tam lody z tego robią też. No dobra, a na trzecim miejscu włoskie lody pistacjowe.
1: Aha,
0: tu
1: no
0: się uśmiechnęłam. Gelato el pistacio.
1: A gdzie sernik albo szarlotka?
0: No właśnie, ja się pytam, przecież nasze. A taki pleśniak.
1: To ja już wiem, co do kawy
0: dzisiaj będzie. A skupanie ze śliwą?
1: Ja to mam tak, że z potraw ze świata mogę próbować, nawet dziwacznych, ale do deserów to ja jakoś tak lubię. Lubię nasze.
0: Czekolada. A, nasze, no tak.
1: No to nasze. To wynalazki różne z Turcji czy coś, no dobra, mogę spróbować, no ale.
0: Ale nasze to nasze. Tak. I tego się trzymamy. Za kwadrans 9 wraca.
2: Radio Plus Gorzów. Reklama.
3: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
4: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefony 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.

0: Orbis on Only the Lonely na antenie radia.
1: Temat walizkowy zamknijmy już. Ja co napisał, tak, jak taką wielką walizę dopychać kolanami? O to a propos tej walizy na naszym Facebooku.
0: U nas, jak tam kolana?
1: O właśnie, to jest pytanie. U nas żona i pisze, ja co jest mistrzynią pakowania do walizek, nigdy za dużo, a ja do samochodu lub samolotu.
0: No proszę, jest podział ról, jest i wszystko gra, i wszystko gra.
1: I przypomina Jacek, że już połowa wakacji, lata.
0: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus bajm szklanka wody do połowy pełna, pusta, to jak to patrzy. A my wracamy jutro po godzinie 6.
1: Ponieważ idą upały, pamiętajcie, żeby ją napełniać często.
0: To bardzo ważne. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Gorzów.
5: Mieli obrażenia zewnętrzne, dwa ciała w mieszkaniu w Sosnowcu. Ważne rozmowy Trumpa z Zełenskim. Przywódcy spotkali się w Waszyngtonie. Zdewastowany pomnik przyrody niedaleko Bydgoszczy. Trwają poszukiwania sprawców. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiary miały obrażenia zewnętrzne. To najnowsze ustalenia w sprawie śmierci kobiety i mężczyzny w jednym z mieszkań w Sosnowcu. O tragedii w dzielnicy Juliusz służby powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony.
6: Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
5: Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Wiadomo, że ofiary to młody mężczyzna i 54-letnia kobieta. Ukraina z licencją na produkcję rakiet do systemów Patriot to kluczowy rezultat rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Zełenski rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Jesteśmy wdzięczni senatorom i dziękujemy za tę dyskusję. Dotyczyła szczególnie tego, jak pomóc Ukrainie i jesteśmy wdzięczni. Ten projekt ustawy jest bardzo ważny i nakłada sankcje na Rosję. Chodzi nie tylko o pieniądze na sfinansowanie tej wojny, ale także o ważny sygnał dla Europy i dla Ukrainy. Ustawa zakłada m.in. surowsze sankcje na Rosję i wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gołdeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
7: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
8: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
7: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
9: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
7: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farby i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
5: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które wiedzą coś o sprawcach, są proszone o kontakt.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: To będzie sportowa lekcja historii, która w nietypowy sposób upamiętni deportację Polaków na Sybir. Uczestnicy wsiądą na rower, aby przypomnieć tragiczne losy zesłańców. W sierpniu ruszy peleton pamięci, zapowiada prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
10: Peleton rowerowy, ale też zachęcamy do tego, że można jechać na rolkach, można hulajnogą.
5: Impreza ma charakter międzynarodowy, bo odbędzie się w 5 krajach. Polsce, Mołdawii oraz na Litwie, Łotwie i Estonii, podkreśla dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński.
11: Doszliśmy do wniosku z naszymi partnerami z tej części Europy, że powinniśmy rozszerzyć tą aktywność na inne państwa, które dokładnie tak jak my zostały doświadczone okupacją sowiecką, zbrodniami sowieckimi, wśród których także były deportacje na wschód. Rower, rolki i chęć poznania historii w sposób nowoczesny.
5: Peleton pamięci rozpocznie się 18 sierpnia w Rydze, następnie Tallin i Wilno, a finał 23 sierpnia w Białymstoku.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Always on my mind i Pet Shop Boys na początek, a w kolejce Aleja Gwiazd i Dzisława Sośnicka, między innymi.

0: Kiss from a Rose i Seal w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9, 29 dzień lipca w kalendarzu, między innymi dzień Tygrysa, ale to też środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

How Deep Is Your Love i Bee Gees w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra? I zasady na początek. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania. Z czym wam to konkretne hasło się kojarzy? I tutaj to jest ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli będzie kilka tak samo ciekawych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń, a SMS-y wysyłamy pod 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś jeszcze do tej torby dorzucę. Nie powiem teraz, co to będzie, bo to będzie także związane z hasłem. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa, to ważne. I podpowiedź numer jeden brzmi tak. Opowieść śpiewana wierszem. Przypominam, jedno słowo, a kolejna podpowiedź za chwilę. Stan pogody, Anna Jurksztowicz, teraz w Radiu Plus.

0: Na Kingdom Heaven's Door i Bob Dylan w Radiu Plus Lato z notą nostalgii do 10.16 minut. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I trochę rozszerzę tę podpowiedź numer jeden, czyli opowieść śpiewana wierszem, heksametrem, śpiewana przez autora, a opowiada m.in. o powrocie do domu, do Itaki. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które wam się z tym konkretnym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: MediaExpert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Taylor Dane na koniec 9 do 10, 3 minuty za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
4: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Po reklamie.

0: Sport. Radio Plus Gorzów.
1: Nowy klub parlamentarny w Sejmie. Jego utworzenie zapowiedział Mateusz Morawiecki. Tragiczne zdarzenie na Rysach. Za chwilę relacja naszego reportera. Trzeci pas na autostradzie Łódź-Warszawa. Prace na dwójce ruszą po wakacjach. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny w Sejmie. Wniosek jeszcze dziś ma wpłynąć do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Mimo że pogłębia to rozłam w PiS-ie, były premier stwierdził jednak, że formalnie on i jego ludzie nie opuszczają Prawa i Sprawiedliwości. W sumie to 40 szabel w Sejmie i Senacie.
2: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
1: Dalej chcemy być jednak drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
2: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
1: Wczoraj Komitet Polityczny PiS-u nie wyrzucił rozłamowców, czego się spodziewano. Podjęto jednak decyzję, że przyszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. Śmierć na Rysach w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na najwyższy polski szczyt zmarł turysta z zagranicy. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
3: Zmarły to około 50-letni mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimację natychmiast rozpoczęli inni turyści. Na miejsce wezwano także TOPR. Jednak, jak informuje Kamil Suder, ratownik dyżurny, mimo podjętych zaawansowanych zabiegów medycznych, życia turysty niestety nie udało się uratować.
1: Łukasz Bobek, dziękujemy za relację. Ciało mężczyzny przetransportowano do Zakopanego śmigłowcem. Minister infrastruktury chce ruszyć z pracami na A2 po wakacjach. Rozbudowa autostrady o trzeci pas na odcinku między Łodzią a Warszawą ma rozpocząć się po powrotach z urlopów. Najprawdopodobniej we wrześniu, zapowiedział w telewizji publicznej Dariusz Klimczak. Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą w ciągu 14 lat od oddania do użytkowania stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Dziennie porusza się nią nawet 100 tysięcy samochodów. Przypomnijmy, pod koniec czerwca podpisano pierwszą umowę na poszerzenie odcinka pod Warszawą za 257 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już prawie połowa wakacji. Kuratorium Oświaty robi pierwsze podsumowania, jeśli chodzi o wypoczynek najmłodszych. Tylko w zachodniopomorskim przeprowadzono 163 kontrole. 53 organizatorów kolonii i półkolonii otrzymało zalecenia, aby poprawić bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Do jakich uchybień dochodziło najczęściej? O tym Paweł Pałczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
4: Dotyczyły one głównie nieprawidłowości w dokumentacji, takich jak brak wydruku z weryfikacji w rejestrze czy sprawców przestępstw na tle seksualnym. Braki dotyczyły aktualnego dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, takich zaleceń było 13. Były błędne wzory dokumentów wypoczynku, m.in. karta kwalifikacyjna uczestników wypoczynku. Były błędy, jeżeli chodzi o dzienniki zajęć, takich zaleceń dotyczących dzienników było 12.
1: W zachodniopomorskim odbyło się do tej pory ponad 3100 kolonii i półkolonii.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10 na zegarze. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Lubię wracać tam, gdzie byłem, i Zbigniew Wodecki. Na początek.

John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut nie pozostało, ale właściwie po 10 teraz na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I to będzie taka podpowiedź również o tym, co znajdzie się w torbie, co mi w duszy gra, która jest prezentem dzisiaj dla was. To jest książka, która doczekała się, opowieść, która doczekała się wielu adaptacji i reinterpretacji, a jedną z nich jest najnowsze dzieło Christophera Nolana, film w kinach, a ja w ramach tego prezentu do torby, co mi w duszy gra, włożę dziś książkę, czyli ilustrowany retelling Barego B. Powella, znawcy starożytności, wybitnego znawcy starożytności, który zinterpretował to dzieło Homera w taki sposób, który będzie bardziej przystępny dzisiejszym czytelnikom. A ilustracje Joanny Lisowiec to wszystko uzupełniają i taka książka wydawnictwa PWN jest do zdobycia razem z torbą, co mi w duszy gra, a przypominam, że hasło składa się z jednego słowa, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy, na SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba i książka.

0: Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
11: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Twój piękny ogród jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
14: torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
16: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe. Różne wzory i wielkości. Już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus

0: Down Under i Men at Work w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 26 minut pozostało do 11. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra. A gra mi to, co teraz na ekranach, ale także i coś, co możemy czytać. Odyseja Homera. I jedną z osób, która odgadła dzisiaj hasło, jest Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, napisałaś, że kojarzy ci się Odyseja z wierszem Odys Leopolda Staffa. I ten wiersz ci towarzyszy, bo chyba to trochę jest tak, że każdy z nas jest trochę Odysem, który wraca do swojej Itaki.
1: To prawda, tak. Od wczesnej młodości jakoś ten wiersz przypadł mi do gustu i zawsze jakoś tak w różnych momentach mojego życia wracałam do niego, bo to jest cała prawda, mądrość w nim zawarta. Przecież różnie bywa w tym życiu, tak? Różnie się toczą koleje losu. No i każdy koniec końców trzeba wierzyć, że się dotrze do tego domu, do tego szczęśliwego zakończenia.
0: A czy Odyseja, ta książkowa i ekranowa już zaliczona, najnowsza, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo jeszcze przed urlopem jestem, myślałam, że może jak na urlop, także to może wtedy.
0: To ja mam też coś dla ciebie na urlop, bo to jest książka, Torba, co mi w duszy gra, jest dla ciebie, ale także książka Odyseja Homera, ilustrowany retelling w adaptacji Barry'ego B. Powella. Przepiękne ilustracje i ta książka także dla ciebie od wydawnictwa PWN. Mam nadzieję, że na urlopie też się przyda.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam całą moją rodzinę i oczywiście Radio Plus, bo to moja ulubiona rada i codziennie słucham.
0: O, polecamy się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Rain It's Raining Men za momencik, a potem Celine Dion w Radio Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
3: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Słońce zaszło,
9: ale energia może zostać.
8: Dlatego myślę o magazynie energii.
9: Dobry kierunek.
8: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
9: Właśnie tak.
8: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
9: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Krzysztof Krawczyk na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Marcin Bartnik i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twoje marzenia.
4: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Słońce zaszło.
7: Ale energia może zostać.
6: Dlatego myślę o magazynie energii.
7: Dobry kierunek.
6: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
7: Właśnie tak.
6: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
7: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny. Na początek relacja naszego reportera z Sejmu. Za chwilę też Japonia, która liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi i kosztowny następca daru młodzieży. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Gorąco na sejmowych korytarzach politycy PiS-u żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny i to mimo zwłoki władz PiS-u, które formalnie nie wyrzuciły wczoraj rozłamowców z partii. Skierowały, przypomnijmy, ich sprawę do partyjnego rzecznika dyscyplinarnego. Tę polityczną grę obserwuje na miejscu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie Rozwoju Plus zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
3: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. Co to Polaków obchodzi?
2: Mówi były premier, ale rzecznik PiS-u Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiS-u i dopiero później założyć swój.
4: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące.
2: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
1: Sejmu Michał Rawa, dziękujemy za relację. Tragedia w Sosnowcu. 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a później sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch osób.
5: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
1: Wyjaśniał Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Śledczy rozpoczęli formalne śledztwo w tej sprawie. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Zanotowano wstrząsy o magnitudzie 7,1, najsilniejsze w japońskiej 7-stopniowej skali. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób, rannych zostało około 100. Wciąż wiele jest zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe w Kumamoto, gdzie doszło do eksplozji, prawdopodobnie gazu. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Jest decyzja sądu po ataku nożem w Stalowej Woli. 15-latek podejrzany o atak na 16-latka trafił do policyjnej izby dziecka. Tam będzie czekał na umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
6: Nastolatek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała 16-latka oraz posiadania środków odurzających. Sąd rejonowy w Stalowej Woli zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Finał tej sprawy nastąpi najwcześniej za kilka miesięcy. Wcześniej sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków, zebrać wywiad środowiskowy, wysłuchać rodziców nastolatka oraz uzyskać opinię psychologiczną przygotowaną przez specjalistów ze schroniska dla nieletnich.
1: Po przeprowadzeniu wszystkich czynności sąd zdecyduje, jaką karę lub środki wychowawcze zastosować wobec nastolatka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Budżet państwa dorzuci się do budowy następcy daru młodzieży. Koszty okazały się wyższe niż zakładano. W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowej jednostki nie zgłosił się żaden wykonawca. Koszt budowy nowego żaglowca oszacowano na 350 milionów złotych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, London, meet you, bring on the sun. Na początek tej godziny.

0: ktoś tańczył. Rock and Roll is King i Ilo w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 17 minut po 11 na zegarze. 29 dzień lipca w kalendarzu. Wspominałam już, Kasia z Tomkiem także wspominali o tym, że dzień tygrysa. A jeśli spojrzymy na Kubusia Puchatka, to co tygryski lubią najbardziej, tygryski lubią brykać, ale też są bardzo ciekawskie. I jak są ciekawskie, to zwiedzają. I do zwiedzania Polski i nie tylko Polski zachęcam Was właściwie każdego dnia. A dzisiaj będę sprawdzała razem z Wami, a to bardziej już Janek Pasterski będzie sprawdzał z Wami znajomość tego, co udało Wam się poznać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, ale pod ziemią. Szczegóły naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus za chwilę.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: Wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej

0: www.radioexpert.pl.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A czy ten złoty pociąg to pod zamkiem książ jeździł, czy nie jeździł? I czy można go zlokalizować? Tego będzie można dowiedzieć się między innymi zwiedzając podziemia zamku książ. Szlak tajemniczych podziemi to jest taka trasa turystyczna. 15 miejsc jest na tej trasie, ale też jest jeszcze konkurs Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi. Kto nazbiera 15 pieczątek, czyli odwiedzi te 15 miejsc, może wziąć udział w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej do zdobycia rower górski. To jest nagroda główna, ale ten konkurs trwa w przyszłym roku także będzie. Jeżeli w tym roku nie uda wam się zebrać tych pieczątek, to w przyszłym można jak najbardziej. I właśnie my przy okazji tego szlaku tajemniczych podziemi i tego konkursu także mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy swój konkurs, a do zdobycia jest weekend w hotelu Zamku Książ. To jest nagroda główna, ale jeszcze dzisiaj zestaw biletów, voucherów na odwiedzenie tych niektórych miejsc, które są na trasie. Między innymi właśnie podziemia Zamku Książ. Są także Bramy Czasu, Time Gate z Jeleniej Góry i mnóstwo innych. Warto to sprawdzić i warto do nas napisać. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym pytamy, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ. I na radioplus.pl, tam czekamy na wasze odpowiedzi i jeszcze wy dzisiaj możecie czekać na telefon od Janka Pasterskiego, jeśli napiszecie, odpowiecie na pytanie. Janek Pasterski, później zada wam 5 pytań dotyczących szlaku tajemniczych podziemi, no i zobaczymy, komu uda się zdobyć jak najwięcej punktów w piątek finał.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
4: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Kochać inaczej i demono na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości i później przebojowa poczta. Marek Sierocki i Janek Pasterski już na Was czekają. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Premier spotka się dziś z ukraińskim prezydentem w Lublinie. Włodymyr Zełenski wraca z Waszyngtonu. Bus zderzył się z osobówką koło Siedlec na Mazowszu. Są poszkodowani. Płoną lasy na greckiej wyspie Paros. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek spotkanie Tusk-Załański w Lublinie. Po południu premier będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, który wraca z Waszyngtonu. Kancelaria szefa rządu oficjalnie podała, że tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Włodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent rozmawiał także z politykami amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Uwaga kierowcy, poważny wypadek koło Siedlec na Mazowszu na drodze wojewódzkiej numer 698 na wysokości miejscowości Wyczółki. Bus zderzył się z osobówką, są poszkodowani, powiedziała nam Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letnia kierująca Skodą, wykonując manewr wyprzedzania, najprawdopodobniej nie zachowała szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z busem, którego kierujący również wykonywał ten sam manewr. Busem podróżowało 6 osób, 3 z nich z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala.
1: Jak ustalili mundurowi, oboje kierujący byli trzeźwi. Brutalny atak na prokuratora w Radomiu, który interweniował w obronie zaatakowanej w lokalu kobiety. Śledczy trafił do szpitala, a dwaj napastnicy usłyszeli zarzuty.
3: Pokrzywdzony doznał kilku uderzeń w tułów, w głowę, pięścią, a następnie powalony na posadzkę. Został skopany, doznał obrażeń, trafił do szpitala.
1: Powiedziała nam Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu agresorów na 3 miesiące. CBA weszło do 6 szpitali na Mazowszu. Chodzi o śledztwo dotyczące łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 3 osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przenosimy się do Grecji, która podobnie jak Francja i Hiszpania walczy z ogniem. Płoną lasy na wyspie Paros. Trwa ewakuacja mieszkańców z kilku miejscowości i na polecenie ratowników uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żołnierze 15. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali w Gorzowie Wielkopolskim mobilną zbiórkę krwi. W ten sposób wojskowi chcieli upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego.
4: Głównie tutaj są żołnierze, ale też i strażacy, policjanci. Po to, żeby upamiętnić ten dzień w taki sposób, jaki potrafimy. Oddamy krew, tak jak nasi poprzednicy oddawali krew w walce. No tak, my oczywiście nie możemy się teraz równać z ich heroizmem. Natomiast uczcimy ten dzień poprzez taki sposób, że pomożemy tym ludziom, którzy teraz potrzebują tej krwi.
1: Mówił kapral Artur Zarzecki z 15. Lubelskiej Brygady WOT. W ciągu zaledwie kilku godzin akcji w ramach mobilnej zbiórki udało się zebrać ponad 20 litrów krwi.
5: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Jest awans do trzeciej ligi, jest i miejska dotacja. Klub sportowy Stilon Gorzów dostał 300 tysięcy złotych na rozgrywki centralne i szkolenie młodzieży.
6: Udowodniliśmy jako klub, że determinacja, odpowiedzialność i konsekwencja przynoszą efekty. Wywalczyliśmy upragniony powrót do trzeciej ligi. Jednak największym sukcesem minionego sezonu jest bez wątpienia Akademia Piłkarska Stilon Gorzów. Zdominowaliśmy klasyfikację programu Pro Junior System w czwartej lidze, co nie było też dziełem przypadku. To był efekt wieloletniego procesu szkolenia młodzieży. Ten proces został zwieńczony awansem drużyny U15 do Centralnej Ligi Juniorów oraz utrzymaniem zespołu U17 Centralnej Lidze Juniorów.
5: Mówił prezes Stilonu Gorzów Mariusz Kaczorek. W Parku Górczyńskim w Gorzowie stanie wodny plac zabaw z 3 strefami rekreacji i całym systemem atrakcji wodnych. Wokół niego powstanie też strefa rekreacyjna dla rodzin. Będą food trucki, nowe nasadzenia zieleni oraz mała architektura, w tym pergole i stojaki na rowery. Nie zabraknie też przebieralni i toalety publicznej. Splash Park będzie kosztował prawie 8 900 000 zł i domknie 4-etapową rozbudowę miejskich terenów rekreacyjnych. 7,5 miliona złotych pokryje unijne dofinansowanie. Jest dość pogodnie i tak będzie praktycznie do końca dnia. Termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. Wiatr południowy i południowo-zachodni wieje z prędkością 9, w porywach do 22 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale i jest dość stabilne.
7: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Różankach.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Marek Sierocki, dzień dobry.
9: Jan Pasterski po krótkim urlopie też, jak było?
8: Bardzo przyjemnie, bardzo.
9: To też zagrane bardzo przyjemnie. Na dobry początek Sting i Fields of Gold. Zaczynamy przebojową pocztę.

0: proszę bardzo. Jakby ktoś tęsknił za upałami, to już niedługo, już dzisiaj jest przyjemnie, ale od jutra, a także w piątek, w sobotę, w niedzielę, no naprawdę to słoneczko nam delikatnie przypiecze, także pewnie klimatyzacja się przyda. Będziemy się chłodzili przebojami z nutą nostalgii. I teraz jeden z takich właśnie przebojów, wyjątkowo wakacyjny, on tak się nam kojarzy.
1: To piosenka

to także I Get Weak. I to utwory, które przeszły do historii światowego show biznesu. Ta połowa lat 80. ubiegłego wieku była niezwykle udana dla Belindy Carlisle. W roku 1999 wraz z koleżankami reaktywowała grupę Go-Go's, no ale też nie zapomina o solowej karierze. Ale te przeboje z połowy lat 80. no to są największe hity, jakie ma w swoim repertuarze Belinda, a ja utwór La Luna bardzo często w naszych wieczornych miksach wykorzystuję, ale w takiej wersji maxi-singlowej jest takim mocnym bitem. My teraz zagramy oryginalną wersję singla La Luna i Belinda Carlisle.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
10: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
15: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle

0: wspaniały, jedyny w swoim rodzaju Marek Grechuta, mistrz dykcji, dni, których nie znamy.
1: Teraz sięgamy po płytę Lexicon of Love zespołu ABC. To krążek, który w roku 1982 zrobił furorę. Nazwa Lexicon pochodzi od pewnego instrumentu, a w zasadzie takiego urządzenia, które dawało znakomity pogłos do poszczególnych instrumentów, do poszczególnych głosów w studiu. Lexicon wykorzystał pierwszy w taki znakomity sposób Trevor Horn, który był producentem płyty Lexicon of Love grupy ABC. I z tej płyty wybraliśmy na dziś utwór All of My Heart.

0: Za nami australijska gwiazda Natalie Imbruglia. Właściwie z takim chyba jedynym najbardziej znanym przebojem Torn. Zaczynała razem z takimi gwiazdami jak Kylie Minogue czy Jason Donovan w australijskim serialu Sąsiedzi.
1: Dokładnie tak, a my teraz zabawimy się w dyskotekowe klimaty przełomu lat 70. i 80. Roger Kluger i Daniel Van Gard to kompozytorzy, producenci, którzy opiekowali się m.in. duetem Ottoman, słynny hit Hands Up, ale też równie słynna piosenka D.I.S.C.O., czyli po prostu disco. Ten utwór proponujemy Państwu już teraz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

0: przebój, który mimo upływu lat cały czas nas cieszy. Marcin Rozynek, który zaczynał w formacji Atmosphere, obecnie śpiewa solo, ale też właśnie powrócił do tej formacji, którą ostatnio reaktywował.
1: Tak, i to był Siłacz, ten pierwszy wielki solowy hit Marcina Rozynka. Piosenka, tak jak powiedziałeś, do której bardzo lubimy wracać. Już dziś wieczorem o godzinie 20:00 piosenki, do których lubimy wracać, zmiksowane non-stop. Lato z nutą nostalgii, czyli miksy wakacyjnych przebojów przez 2 godziny od 20 do 22 na antenie Radia Plus. Bardzo gorąco zapraszam.
0: A na koniec zostawiliśmy sobie wspaniałą gwiazdę. Brakuje nam jej trochę, ale pozostały te cudowne przeboje. Chodzi o Tina Turner.
1: Na zakończenie Foreign Affair w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12:00, a ja przypominam, zapraszam dziś na godzinę 20:00.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Kłodawie.
1: Marszałek Sejmu czeka na wniosek Mateusza Morawieckiego dotyczący powołania nowego klubu parlamentarnego. Sąd aresztował pierwszego z trzech podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Drogowcy dziś w nocy zamkną Zakopiankę koło Krakowa. Jest 13. Marcin Bartnik. Marszałek Sejmu czeka na dokumenty od Mateusza Morawieckiego. Jeszcze dziś formalnie może powstać klub parlamentarny rozłamowców z PiSu. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsce w Sejmie po rozłamie w PiSie, są możliwe dopiero po wakacjach.
2: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać. Tym bardziej, że nowy klub dostaje określone uprawnienia, również zabezpieczenia finansowe.
1: Politycy PiSu twierdzą jednak, że na razie Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu.
3: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
1: Uważał rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Posłowie związani z Mateuszem Morawieckim zakładają nowy klub w Sejmie, ale formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny nie wyrzucił tzw. rozłamowców, skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego. 3 miesiące aresztu dla Adama C. Chodzi o pierwszego z dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Obrona uważa, że decyzja sądu jest nieadekwatna do zarzucanych czynów.
4: Jest to środek nadmierny, bo środki wolnościowe byłyby wystarczające. Zakaz opuszczenia kraju, dozór policji, poręczenie majątkowe absolutnie wypełnia wszystkie przesłanki zabezpieczenia tego postępowania.
1: Mówił Mateusz Królikiewicz, obrońca Adama C. W sądzie trwa w tej chwili posiedzenie aresztowe wobec drugiego zatrzymanego, Tomasza M. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Uwaga kierowcy, w nocy ze środy na czwartek, czyli dziś, pojawią się nowe utrudnienia na Zakopiance. Na Krajowej Siódemce w Gaju koło Krakowa droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, a o północy całkowicie zamknięta na pół godziny. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych. Jechał pijany mimo dwóch sądowych zakazów, teraz grozi mu do 5 lat więzienia. 49-letniego kierowcę zatrzymała policja z Radomska.
5: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się również, że obowiązują go dwa prawomocne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 49-latek usłyszał zarzuty.
1: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Zatrzymany mężczyzna najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Ocalone filmy z powstania warszawskiego trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy z sierpnia i września 1944.
7: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. To dziś zachowało się kilka godzin materiału.
1: Wyjaśniał Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
0: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Żołnierze 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali w Gorzowie mobilną zbiórkę krwi. W ten sposób chcieli upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego, mówi kapral Artur Zarzecki z 15. Lubuskiej Brygady WOT.
8: Głównie tutaj są żołnierze, ale też i strażacy, policjanci, po to, żeby upamiętnić ten dzień w taki sposób, jaki potrafimy. Oddamy krew, tak jak nasi poprzednicy oddawali krew w walce. My oczywiście nie możemy się teraz równać z ich heroizmem, natomiast uczcimy ten dzień w taki sposób, że pomożemy tym ludziom, którzy teraz potrzebują tej krwi.
0: W ciągu kilku godzin akcji udało się zebrać ponad 20 litrów krwi. Przy Placu Wileńskim w Drezdenku ruszy poczekalnia, czyli miejsce rozwoju dzieci i młodzieży, w którym będą organizowane warsztaty tematyczne, zajęcia artystyczne, a także wspólne zgłębianie matematyki, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Dzieciaki dostaną też potrzebne wsparcie od psychologa lub pedagoga. Poczekalnia będzie otwarta od poniedziałku do piątku od 7.30 do 11.00 i od 13.00 do 19.00. Będzie mogło z niej skorzystać aż 240 dzieci z klas 4-8. Jedno dziecko będzie mogło wziąć udział w kilku formach wsparcia zgodnie ze swoimi potrzebami. Pogoda.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: 26 stopni Celsjusza wskazują termometry. Wiatr południowy i południowo-zachodni wieje z prędkością 9 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, a biometr obojętny.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A Sandra już gotowa, żeby zaśpiewać swój największy przebój. Teraz w Radio Plus Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

taka środa brzmi pięknie, kiedy w głośnikach pojawia się Genesis. Jesus, he knows me. To za nami. Za nami też weekend. Weekend ciekawy antenowo w Radiu Plus, bo Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, nasze panie urocze, były na Dolnym Śląsku, prowadziły stamtąd program. No i my przez cały tydzień właściwie mentalnie na Dolnym Śląsku pozostajemy, bo trwa zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Brzmi ciekawie, bo tak też jest. W nagrodę codziennie mamy pakiet wejściówek właśnie do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To między innymi możliwość pozwiedzania podziemi Zamku Książ, ale też kopalnia uranu w Kletnie, Sztolnie Walimskie, czyli słynny kompleks Rize, a także zestaw gadżetów od Radia Plus, takich jak torba, zawieszka na bagaż, smycz czy zapach do samochodu. Do zabawy można zgłaszać się już teraz, wchodząc na radioplus.pl. Tam zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus i trzeba odpowiedzieć na pytanie, dosyć proste w sumie. Dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo ewentualnie zabralibyście na weekend do Zamku Książ? Bo tak brzmi główna nagroda. Finał w piątek u Agnieszki Murawskiej i wtedy też do zdobycia będzie właśnie cały weekend w Zamku Książ. Trzeba będzie odpowiedzieć już dzisiaj po godzinie 14 u mnie na 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. Na odpowiedź będzie 3 sekundy. Taki quiz sobie zrobimy. No i podsumujemy tę punktację. Komu z słuchaczy uda się zdobyć najwięcej punktów, zgarnie tę nagrodę w najbliższy piątek. No ale gwarantowane już dzisiaj gadżety i do tego jeszcze atrakcje na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To zapraszam. Radioplus.pl. Tam możecie się zgłaszać.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

artystyczna dzielnica, aleja właściwie w Nowym Jorku, Tin Pan Alley i Halina Frąckowiak. O tych starych, dobrych, pięknych czasach, gdzie artyści występowali właśnie na ulicy. Dzisiaj mamy środę, czyli weekend coraz bliżej. Wypada nam w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Tygrysa. Proszę bardzo, zwierzę zwinne, szybkie, dumne, takie majestatyczne. I patrząc też na to, co za oknami na zewnątrz, na pogodę, no i temperaturę wzrastającą, upalną wręcz już od jutra, to ja nam życzę wszystkim, żebyśmy też dumnie, zwinnie i bez najmniejszych problemów te fale upałów jakoś przetrwali. Na ochłodę teraz piosenka deszczowa Jermaine Jackson i Piazzadora.

0: Biedronką.
1: Poranna kawa na tarasie. Zieleń zamiast pośpiechu. Wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: niby deszczowa, a jednak bardzo pogodna piosenka Raindrops Keep Falling on My Head to BJ Thomas, a w Radiu Plus już o 14 wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: W Sejmie jest już nowy klub parlamentarny rozłomowców z PiSu Mateusza Morawieckiego. Groźny pożar na Kaszubach. Mieszkańcy dostali alerty RCB. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia Ukraińców we Wrocławiu aresztowany przez sąd. Jest 14. Marcin Bartnik. Formalności dopełnione, nowy klub w Sejmie zarejestrowany, na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tak zwani rozłomowcy PiSu będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
2: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
3: I głosowali jako
2: klub parlamentarny.
1: Mówił poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński?
4: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
1: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Groźny pożar na Kaszubach. Gęsty dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były laminaty. 22 pracowników ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili na miejscu działa 16 zastępów, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. Ze względu na duże zadymienie Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało alert mieszkańcom powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierali okien. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu. Tomasz M. według obrońców miał się znaleźć w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie.
5: Znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie, niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie. No i niestety stało się tak, jak się stało.
1: Argumentowała Agata Klimentowska, obrończyni Tomasza M. Wciąż poszukiwany jest trzeci napastnik.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przestańcie układać kopce z kamieni w Tatrach, apeluje TPN. Może to wygląda niewinnie, ale dla przyrodników jest to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy i porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
1: Kamienne kopczyki mają rację bytu jedynie jako drogowskazy na miejsca wspinaczkowe poza szlakami.
6: Jeżeli chodzi o znaczenie ścieżek dojściowych pod ściany, no to jak najbardziej dalej to funkcjonuje. Przy bardzo słabej widoczności, jeżeli ktoś chce zejść, a w pobliżu jest mnóstwo kopczyków, no to może pójść w niewłaściwym kierunku i może dojść do pobłądzenia. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacjach skrajnych przy bardzo, bardzo słabej widoczności.
1: Kopczyki zazwyczaj układane są przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i burzą kopce.
7: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Już w piątek rusza w drogę na Jasną Górę 44. Piesza Gorzowska Pielgrzymka, mówi koordynator ksiądz Krzysztof Kolanowski.
8: Pierwsza pielgrzymka to jest taka jedna z propozycji rekolekcji, jaką właśnie Kościół daje. Na pielgrzymce idą ludzie różnych poziomów i to bardziej wykształceni, bogaci, skromniejsi, ale to właśnie zawiązuje taką wspólnotę, gdzie nie ma tych tytułów pan i pani, gdzie na co dzień się posługujemy z szacunkiem, oczywiście do siebie z życzliwością, ale jestem brat i siostra. I to pokazuje właśnie, że tą rodzinę taką pielgrzymkową tworzymy, a wiadomo, że jak rodzina trzyma się razem, to i społeczeństwo jest lepsze.
7: Gorzowskie pielgrzymowanie rozpocznie się o godzinie 7:00 mszą świętą w Gorzowskiej Katedrze. A w gminie Santok odbywają się wakacyjne spotkania dla seniorów. To bezpłatne zajęcia sportowe i warsztaty realizowane w ramach projektu Aktywni Seniorzy w województwie lubuskim. 30 lipca, czyli jutro, odbędzie się takie spotkanie w Wawrowie, 6 sierpnia w Janczewie, a 13 sierpnia na Marinie w Santoku. Jest pogodnie z przejściowymi zachmurzeniami. Termometry wskazują 26 stopni Celsjusza. Wiatr południowy wieje z prędkością 9 w porywach do 22 km na godzinę. Ciśnienie to 1021 hektopaskali. Biometr jest obojętny.
0: Radio Plus Gorzów. Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
3: Ta zabawa już w tej godzinie. Już w tej godzinie ktoś będzie miał szansę, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. A gwarantowane, no, zwiedzanie Dolnego Śląska i gadżety od nas. Więcej szczegółów za chwilę.

Silent Circle i Touching the Night w Radio Plus. A my już za chwilę zagłębimy się w szlaku tajemniczych podziemi, bo tak właśnie wygląda nasza zabawa na najbliższe dni, na finał tej zabawy już w piątek, czyli no szybko, bo dzisiaj środa. Jakoś tak przeleciało, prawda? Aga z Kasią na Dolnym Śląsku były w sobotę, relacjonowały to wszystko, co tam się działo, a ponieważ zabawa przednia, no to korzystamy z niej dalej. Już teraz możecie zaglądać na radioplus.pl i tam napisać nam krótko, dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo chcielibyście zabrać na weekend do Zamku Książ, bo tak właśnie wygląda nagroda główna. Ktoś ją zdobędzie w najbliższy piątek, ale dzisiaj macie szansę na to, żeby wejść do tej zabawy. Gwarantowane na 100% już dzisiaj, już za chwilę u mnie pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli między innymi podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, to na 100%. Dzisiaj ktoś ode mnie dostanie, a także zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia Plus. No i oczywiście w domyśle ta szansa, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. Dajcie znać na radioplus.pl, kogo chcielibyście zabrać na ten weekend i dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi. No a u mnie za chwilę trzeba będzie odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Na każde pytanie zaledwie 3 sekundy. Zobaczymy, ile punktów uda wam się zdobyć, bo osoba z największą ilością punktów właśnie znajdzie się automatycznie w finale w najbliższy piątek. To co? Ja z kimś słyszę się dosłownie za chwilę.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
3: www.ajp.edu.pl.
4: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
5: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120 www.melchior.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I to jest ten moment, na który, nie ukrywam, czekałem, a ze mną telefonicznie jest już Marek. Marku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. To pierwsze pytanie. Gdyby ci się udało wygrać weekend w Zamku Książ, z kim się tam wybierzesz i dlaczego chciałbyś się tam wybrać?
2: Zabrałbym się tam zdecydowanie z moją żoną, gdyż uwielbiam podróżować z nią. Także właśnie zwiedzamy wiele jaskiń, podziemi, lubimy też spać w nietypowych miejscach, więc nie miałbym żadnych wątpliwości.
1: Ale to fajne hobby macie w takim razie, muszę powiedzieć szczerze.
2: Tak, jakby no mamy wiele hobby, ale właśnie takie jaskinie czy podziemia to jest jedno z większych.
1: Super. No właśnie, bo za chwilę powalczymy, zobaczymy. Będę miał dla ciebie 5 pytań. Odpowiedź albo tak, albo nie. Kiedy skończę czytać pytanie, ty będziesz miał, no, niedużo czasu, bo raptem 3 sekundy na odpowiedź. Ten zegar będzie brzmiał w następujący sposób. Proszę, posłuchaj teraz. I tu mamy gong, który jak wybrzmi, no to już jest koniec czasu. Pytania typu tak albo nie, za chwilę do nich przejdziemy. To, co masz na 100% już teraz, niezależnie od wyniku, bo finał naszej zabawy w piątek, to pakiet wejściówek do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, między innymi kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, kompleks Rize, no i zestaw gadżetów od Radia Plus. To wszystko trafia do ciebie. To co, Marku, spróbujemy pobawić się?
2: No to próbujemy, tak jest.
1: To próbujemy. Ja czytam pytanie, a ty, jak tylko skończę czytać, jak usłyszysz zegar, natychmiast odpowiadasz tylko i wyłącznie albo tak, albo nie. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Czy pieczątki zebrane na Szlaku Tajemniczych Podziemi przechodzą na kolejny rok konkursu Zdobywcy Szlaku w przypadku niezebrania wszystkich 15?
2: Nie.
1: Okej. Niestety ta odpowiedź brzmi tak. Jeśli nie uda nam się w jednym roku odwiedzić wszystkich miejsc na tym szlaku, możemy kontynuować zwiedzanie, zbieranie pieczątek w kolejnych latach, tak żeby uzbierać komplet i wziąć wtedy udział w konkursie Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Przed nami jeszcze 4 pytania. Pytanie drugie. Czy nazwa podziemnej trasy, projekt Arado, nawiązuje do firmy produkującej odrzutowce?
2: Tak.
1: Zgadza się, to poprawna odpowiedź, gratuluję. Pierwszy punkt trafia na twoje konto. Pytanie trzecie. Czy jedyny w Polsce podziemny wodospad znajduje się w podziemiach Zamku Książ?
2: Nie.
1: Zgadza się, bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. Kolejny punkt na twoim koncie, bo taki wodospad znajduje się w kopalni złota w Złotym Stoku. Punkty już 2. Pytanie czwarte przed nami. Czy w ofercie twierdzy Kłodzko jest wystrzał z repliki armaty?
2: Tak.
1: Tak jest. Świetnie. To już 3 punkty. Można sobie takowy wystrzał wykupić, jeśli ktoś ma ochotę. Pytanie finalne, to już 5. A brzmi ono tak. Czy jaskinia Radochowska słynie między innymi z hibernujących tam nietoperzy i odnalezionych szczątków wilków jaskiniowych?
2: Nie.
1: Bardzo dobrze. Gratuluję. 4 na 5 możliwych punktów zdobyte. Ale jeszcze wracając do ostatniego pytania. Nietoperze, a i owszem, są, ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to też wilki musiałyby zastąpić niedźwiedzie. Także gratuluję ci serdecznie. Z tego co wiem, jest to bardzo dobry wynik. 4 punktów, naprawdę wysoko. Póki co dajesz sobie, myślę, mocne szanse na wejście do finału piątkowego. Także coś czuję, że będziemy się jeszcze odzywać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Fajne
1: do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: przyjemnie rozkołysani. Zgadza się UB40 Kingston Town już o pełnej, o 15 w Radio Plus. Wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus. Go.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Pożar pod Kościerzyną opanowany, wciąż jest jednak zagrożenie dla mieszkańców. Brutalny atak maczetą w Radomiu, trwa policyjna obława. To radość z bycia uczniem Chrystusa, pielgrzymi z Gniezna idą na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy opanowali już pożar fabryki w Skorzewie pod Kościerzyną na Pomorzu. Ogień się nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
2: Na miejscu działania gaśnicze prowadzi obecnie 16 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została transportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Produkowano tam tworzywa sztuczne, dlatego na miejscu pracuje specjalistyczna grupa chemiczna i zespół dronowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o zagrożeniu dymem do mieszkańców powiatu kościerskiego i kartuskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Brutalny atak maczetą w Radomiu. Policja poszukuje mężczyzny, który zaatakował sąsiadów. Napastnik prawdopodobnie uciekł za granicę. Szczegóły tej sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
3: Do zdarzenia doszło na osiedlu Wacyn w Radomiu. Młode małżeństwo podjechało pod dom, gdzie czekał na nich sąsiad. Po awanturze napastnik wyciągnął maczetę. Celował w głowę mężczyzny, ale cios przyjęła jego żona. Sprawca ciężko ją ranił, niemal odcinając dłoń. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze stoczyli walkę o jej rękę i z sukcesem przyszyli odciętą kończynę. Agresywny sąsiad pary uciekł i prawdopodobnie zbiegł za granicę. Mieszkańcy osiedla obawiają się o bezpieczeństwo, bo jak twierdzą, mężczyzna niedawno wyszedł ze szpitala psychiatrycznego.
1: Sandra Białek-Pawłowska, dziękujemy. Za pół godziny spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Premier Polski i prezydent Ukrainy będą rozmawiać bezpośrednio po powrocie Zełenskiego z Waszyngtonu. W Białym Domu miał usłyszeć od Donalda Trumpa zapewnienie o tym, że USA przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a te są kluczowe w obronie Kijowa przed rosyjskimi pociskami balistycznymi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej są już w drodze na Jasną Górę. Wczoraj z Gniezna wyruszyły grupy kolorowe, to łącznie 500 osób. Do przejścia mają 270 kilometrów, a przyświeca im hasło Wzrastaj.
4: To jest zachęta do tego, żeby odkryć piękno i radość bycia uczniem Chrystusa. To jest nawiązanie do roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. Chcemy zobaczyć, że nie każdy musi być nauczycielem, a dzisiaj troszeczkę myślę, że odczuwamy to, że właśnie większość chciałaby chyba nauczać, a my chcemy odkryć piękno roli bycia uczniem. Jezusowa szkoła, ona się nigdy nie kończy. Tam się nie zostaje absolwentem. W tej szkole się po prostu trwa.
1: Mówił kierownik pielgrzymki ksiądz Wojciech Orzechowski. Pielgrzymi z Gniezna dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia.
5: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Uwaga, oszuści nie odpuszczają. Do mieszkańców Gorzowa pukają osoby podające się za kominiarzy i sprzedające kalendarze. To próby wyłudzenia pieniędzy, ostrzega Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.
6: Często chodzi o to, żeby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy. Trzeba zachować szczególną ostrożność w kontaktach z osobami, które do nas przychodzą. Kiedy już zdecydujemy się na wpuszczenie takiej osoby, żeby ją obserwować, co robi, gdzie zagląda. Po co odpuściliśmy ją do tego mieszkania?
5: Warto pamiętać, że każdy prawdziwy kominiarz ma legitymację, która zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny i hologram. Courtney Hart przedłużyła kontrakt z KSSSE Enea AJP Gorzów i w sezonie 2026-27 po raz czwarty będzie reprezentowała gorzowski klub. Skrzydłowa w barwach AZS-u po raz pierwszy występowała w sezonie 2016-17. Do zespołu wróciła również w rozgrywkach 2021-22, a w minionym sezonie była jednym z filarów drużyny, która wywalczyła brązowy medal Basket Ligi Kobiet. Jak mówi Courtney, zostaje w Gorzowie, bo wierzę, że z AZS możemy sięgnąć po Mistrzostwo Polski. Pogoda.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: 27 stopni Celsjusza wskazują termometry. Jest pogodnie, wiatr południowo-zachodni wieje z prędkością 7 km na godzinę. Ciśnienie to 1021 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: A w Radio Plus już teraz wakacyjnie. A jakże Abba i Gimme Gimme. Janek Pasterski, dzień dobry po 15.

dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to, co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

tak zwana siekiera baby, czyli Beatles i dobra dawka rock'n'rolla, twist and shout. No najpierw Elvis Presley, szaleństwo światowe, później Beatlemania również rozlała się jak, słuchajcie, kraj i glob długi i szeroki. I tak tyle dekad, prawda, minęło, a my cały czas się tą muzyką cieszymy i rock'n'roll cały czas jest modny. Najważniejsze, żeby pojawił się w takim kulminacyjnym punkcie imprezy. To się zawsze sprawdza. No właśnie, dzisiaj mamy środę, czyli taka nieco skrócona wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki za konsoletą, jego miksy od 20 do 22. Pewnie jest też szansa na Beatlesów i na rock'n'rolla oraz innego rodzaju dyskotekowe granie. Jutro podobnie, też do 22, a piątek i sobota to już taka wydłużona wersja do północy. A jeżeli chodzi o takie nieco nowsze brzmienia, właśnie bardziej dyskotekowe, to za chwilę w Radiu Plus CC Catch i Roxette też się pojawi.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

Wakacyjny luz, wakacyjne brzmienie, no i takie, wiecie, nie martwienie się o to, o co się martwić nie trzeba, bo na Europie się martwić nie powinno. No chyba tylko o to, czy pogoda będzie dobra. Ale jeżeli na urlopach jesteście albo wybieracie się teraz, za chwilę, od najbliższego weekendu, to chyba można powiedzieć, że trafiliście szóstkę wlotka pogodowego, to z pewnością, bo pogoda jak kraj długi i szeroki. I słuchajcie, i nad morzem, i na Mazurach, i w górach, i w centrum. No wszędzie będzie bardzo słonecznie, bardzo upalnie, gdzieś tam możliwe jakieś szybkie, przelotne deszcze, ale to moment i nie będzie i tym się nie ma co przejmować. Także fajnie. Także się cieszymy, żeby to uczcić. Muzyczne ciasteczko, łakoć taki, bym powiedział, aczkolwiek niekaloryczny. Teraz Roxette, The Look.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
3: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: szczęścia. Zatem nam życzę, bądźmy dzisiaj szczęśliwi, jak najbardziej się da. Słyszymy się jutro, zaraz po 12. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Sporo zmian w Sejmie, po rozpadzie PiSu, za chwilę relacja naszego reportera. 85 lat temu ojciec Maksymilian Kolbe zgłosił się na śmierć. Rakieta Ilona Muska rozbije się na Księżycu. Będzie to można zobaczyć z Ziemi. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie straci klub PiSu po rozłamie w partii. Chodzi o pieniądze z kancelarii Sejmu. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła nowy klub i od jutra będzie występowała pod nazwą Rozwój Plus. O szczegółach zmian w Sejmie Michał Rawa.
2: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
3: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
2: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
4: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
2: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zbadali drzewo genealogiczne DNA liczące 10 tysięcy osób. Po raz pierwszy w Polsce genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Genetycy wytypowali mężczyznę Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 15 lat temu, 13-letniej Izy z Gdyni. Zajęło nam to 2 lata, mówi Marta Sobota, która pracowała przy tej sprawie.
5: I nie szukamy sprawcy, tylko szukamy jego dalekich kuzynów. I tak było też w tym przypadku, że analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
1: Michał S. przyznał się do morderstwa, teraz czeka go obserwacja psychiatryczna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dokładnie 85 lat temu franciszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się na śmierć głodową za współwięźnia w niemieckim obozie Auschwitz. Zmarł 14 sierpnia.
6: Ojciec Kolbe był misjonarzem, innowatorem. Do Auschwitz trafił 28 maja 1941 roku z więzienia na Pawiaku w Warszawie. Modlił się za współwięźniów i razem z nimi. Jego gest był heroiczny. Mówi ojciec Arkadiusz Bąk, dyrektor Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach.
7: Ojciec Kolbe, słysząc głos współwięźnia Franciszka Gajowniczka, kiedy słyszy: o Boże, ja nie chcę umierać, mam żonę, mam dzieci, mam dla kogo żyć, postanawia dokładnie z miłości wystąpić z szeregu, oddać życie całości. Był oddany Bogu przez Marię Niepokalaną.
6: Stał się pierwszym polskim męczennikiem II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze. Anata Paszko, Radio Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czeka nas spektakularny koniec misji na Księżyc. 5 sierpnia górny stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX należącej do Ilona Muska ma uderzyć w powierzchnię Srebrnego Globu, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
1: A żeby go zobaczyć, będzie potrzebny teleskop lub co najmniej lornetka. Rakieta krąży w przestrzeni kosmicznej od stycznia 2025 roku, kiedy wyniosła na Księżyc 2 lądowniki. Nie została jednak deorbitowana i po ponad 1,5 roku zakończy swoją misję, tworząc na Księżycu krater o średnicy kilkudziesięciu metrów. Do zdarzenia ma dojść 5 sierpnia o 8:35 polskiego czasu.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: Pogoda. gorzowym regionem zachmurzenie na zmianę umiarkowane i całkowite, ale bez opadów. Synoptycy na dzisiejszy dzień deszczu nie zapowiadają, za to wysokie temperatury. Obecnie mamy 28 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i powoli się obniża. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. Słońce powinno jeszcze dzisiaj do nas wyjrzeć, a zajdzie o 20.59. W nocy ochłodzi się do 17 kresek, natomiast jutro od samego rana niebo będzie w zasadzie bezchmurne i takie utrzyma się przez cały dzień. Temperatura znacznie wyższa, maksymalnie do 36 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: Za to piątek będzie nieco chłodniejszy, podobnie jak dziś, maksymalnie do 28-29 stopni. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Na zegarach mamy 5 minut po godzinie 16. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów i na dwugodzinny magazyn reporterów Miasto żyje latem w wakacyjnym wydaniu. Szczegóły pierwszej części godziny już za chwilę. Teraz przed nami Elton John.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Dziś na Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie odbył się piknik dla sąsiada. To inicjatywa gorzowskich emerytów, MCK oraz Centrum Usług Społecznych.
2: Jest to bez wątpienia jeden, no nie wiem, ale wydaje mi się niewykorzystywanych sposobów na to, aby ludzie starsi, seniorzy mieli okazję wyjść z domu.
1: Jaki jeszcze był cel tego spotkania? Jakie atrakcje przygotowano dla gorzowskich seniorów, ale nie tylko? Skąd taki pomysł? O tym w magazynie, w którym jeszcze m.in. powiemy o sukcesie w Arboretum 100 Lip w podgorzowskich Chwalęcicach. W ogrodzie pana Marka Pogorzelca zakwitła lipa lśniąca. To pierwszy taki przypadek w Polsce, bo drzewo występuje w Chinach i Wietnamie.
3: To jest lipa pochodząca z pogranicza Wietnamu i Chin, z lasów, które nie zrzucają liści, wierzchni zielonych.
1: Jak to się stało, że drzewo trafiło do Chwalęcic? Dlaczego jest to takie niespotykane? O szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze jak w każdą środę wakacji pojawi się nasz cykl W drogę z Radiem Plus.
4: Jedziemy do miejsca, które nazywało się tak zwanym Młynem Dolnym, czyli biorąc pod uwagę rzekę Polkę, obecnie nazywaną, płynąca rzeka w dół, pierwszym młynem, który napotykała, to był właśnie Dolny Młyn.
1: Tym razem niekoniecznie będziemy przemieszczać się w przestrzeni, a raczej w czasie. Więcej o tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Centrum Usług Społecznych w Gorzowie zaprosiło mieszkańców na piknik integracyjny. Imprezę zorganizowano na placu nieznanego żołnierza pod hasłem Poznaj swojego sąsiada. Z uczestnikami oraz organizatorami tego wydarzenia rozmawiał Kamil Lewera.

0: Piknik nazywa Poznaj swojego sąsiada. Eliza Filińska, koordynator organizatorów społeczności lokalnej Centrum Usług Społecznych w Gorzowie. Odbywa się na Kwadracie, czyli na Placu Nieznanego Żołnierza. I tak na początku chciałam powiedzieć, że nas wspierają bardzo przedsiębiorcy z Kwadratu, bo pomogli nam w przygotowaniu pysznego jedzenia.
1: Jest to bez wątpienia jeden, no nie wiem, ale wydaje mi się niewykorzystywanych sposobów na to, aby ludzie starsi, seniorzy mieli okazję wyjść z domu. Henryk Kubiak, przewodniczący zarządu rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Gorzowie. Spotkać się ze sobą po prostu i aktywnie, fajnie spędzić czas, generalnie rzecz biorąc, poza miejscem zamieszkania, na zewnątrz.
0: Pomysł ten był tak naprawdę od zeszłego roku, przygotowując się do organizowania społeczności lokalnej. Jakby diagnozowaliśmy też potrzeby mieszkańców. Działo się to dzięki dotychczasowym pracownikom Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i organizacjom pozarządowym. Też tak jakby nas z tym wspierali. No i okazało się, że takie pikniki są potrzebne. Ponadto my jako organizatorzy społeczności lokalnej wspieramy jakby działania na albo społeczności lokalnych, albo społeczności kategorialnych. I ten Kwadrat gdzieś tam jest takim punktem, gdzie chcemy, żeby się coś ruszyło, bo też wcześniej z moim całym zespołem byłam tutaj i rozmawialiśmy z przedsiębiorcami i rozmawialiśmy z mieszkańcami Kwadratu, ale też z mieszkańcami Gorzowa. No i też jakby pod kątem tego, jakie gdzieś tam mają potrzeby i ten organizowanie społeczności lokalnej jest po to, żeby oni, żeby jakby ich zorganizować, żeby oni mogli w przyszłości sami te problemy sobie jakby rozwiązywać, gdzieś tam z naszymi wskazówkami.
1: Jest to jedno z miejsc kultowych w mieście, z historią, bym powiedział, wielowarstwową, natomiast zostało urządzone w sposób, bym powiedział, fantastyczny, jak widać. Miejsce zielone, w samym środku miasta, znakomicie skomunikowane, ze wspaniałą infrastrukturą, z której by należało korzystać na okrągło. No i stąd pomysł, żeby po prostu to wykorzystać.
2: Chcemy się integrować z mieszkańcami i Gorzowa. Zenon Chmielewski, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim. Ale nie tylko, bo może są też spoza Gorzowa osoby. Naszym celem jest również ta promocja tego miodu, tego zdrowego miodu. Ale nie tylko miodu, bo również produktów pszczelich. Po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni w tym roku tutaj do tej takiej integracji, do tego organizowanego pikniku, można nazwać, przez Wojewódzki Związek Emerytów w Gorzowie Wielkopolskim i z tego skorzystaliśmy.
3: No ja bardzo lubię takie spotkania, bardzo.
4: Po prostu takie spotkania są konieczne. I to nie po raz pierwszy się spotykamy. Dlaczego? Bo wtedy właśnie, tak jak koleżanka mówi, rzadko wychodzi, jest okazja, żeby wyjść i z iloma osobami już porozmawiała, a to jest to, co jest w naszym statucie zapisane, integracja. I staramy się, żeby tak było.

0: masę ludzi młodych, no, no. takich, które... Ja na przykład kiedyś pracowałam w przedszkolu, więc tu spotkałam dzieci, które moje kiedyś chodziły do mnie do przedszkola, a w tej chwili są dorosłe, mają swoje dzieci, poznają mnie. Fajnie tak porozmawiać sobie.
1: Planujemy więcej pikników. Jeszcze nie, na pewno w przyszłym roku. Nie wiem, czy w tym roku nam się jeszcze uda. I tak naprawdę też poszukujemy partnerów do tych pikników, nie? Bo to jest tak naprawdę dla mnie to jest praca, ale tak dla tych wszystkich osób, no to ma być przyjemność, nie? Dla tych mieszkańców Gorzowa.
2: Jak to było? Niech żyje kwadrat i pogoda, niech żyje ta zgraja, bo wciąż jeszcze młoda. No i trzeba przyznać, że hasło poznaj swojego sąsiada sprawdziło się dziś na placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie po prostu idealnie. W tym naszym codziennym pędzie często mijamy się na klatkach czy ulicach bez słowa, a taki piknik to kapitalny dowód na to, jak niewiele trzeba, żeby przełamać lody i poczuć się w Gorzowie jak w jednej wielkiej rodzinie. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie zajrzymy do Podgorzowa Chwalęcic, gdzie zakwitło drzewo występujące głównie w Chinach i Wietnamie.
3: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
4: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce. W arboretum w podgorzowskich Walęcicach zakwitła lipa lśniąca. To drzewo, które naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie. Więcej o tym Kamil Lewera.
2: To nie lada sensacja, bo lipa lśniąca, po łacińsku nazywana Tilia endochrysea, zakwitła w podgorzowskich Chwalęcicach w ogrodzie 100 lip. To drzewo, które nie zimuje w Polsce, mówi Marek Pogorzelec, współwłaściciel arboretum.
3: To jest lipa pochodząca z pogranicza Wietnamu i Chin, z lasów, które nie zrzucają liści, wiecznie zielonych. Ona w Anglii przynajmniej, gdzie, bo ma duże walory ozdobne, więc jest sadzona w różnych ogrodach, kolekcjach. W Anglii wytrzymuje temperaturę minus 10 stopni Celsjusza, więc u nas zimowanie nie ma szans na zewnątrz. Trzeba ją schronić zimą w szklarni. No i to jest główny problem z utrzymaniem jej przy życiu.
2: Lipa lśniąca jest jednym z gatunków, która została zdobyta w ramach tworzenia kolekcji narodowej. To największa kolekcja tych drzew w Polsce, która liczy około 200 lip, podkreśla Marek Pogorzelec.
3: Ta lipa przywędrowała do nas z Anglii, jak jeszcze Anglia była w Unii Europejskiej, więc nie stwarzało to specjalnie żadnych problemów. Chociaż tego typu rośliny są rozmnażane w małych ilościach przez wyspecjalizowane szkółki, więc to nie jest tak, że kupi się to w supermarkecie. No i tutaj nasz wysłannik, który tam pojawił się w szkółce, która produkuje te lipy, no spotkał się z takim dużym zainteresowaniem właściciela tej szkółki. Skąd taki pomysł, żeby takie dziwne lipy kupić? W każdym razie mamy tą lipę, cieszymy się nią, oczywiście ja ją rozmnożyłem, nie mamy jednej rośliny, tylko cztery, w tym trzy takie sięgające sufitu naszej szklarni. No i jedna z nich szczęśliwie zakwitła.
2: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie. Aktualnie drzewo wystawione jest na zewnątrz. Pojawienie się na niej zawiązków nie było takie pewne, ale jak już zakwitły, to była wielka radość.
3: Wiosną zawsze budzą zainteresowanie najbardziej te lipy, które jeszcze nie kwitły. I tak zaglądam właśnie, szukając zawiązków, jak te pąki się otwierają. No i udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy one, po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę, zakwitło. No będzie na przykład dla mnie, to jest bardzo cenny materiał też do ewentualnej publikacji drugiego wydania książki Lipy, no bo 5 lat temu, kiedy to pierwsze wydanie było, no nie dysponowałem takimi zdjęciami, zresztą zdjęcia tego typu roślin, to wcale nie tak łatwo nawet znaleźć w internecie.
2: A zdjęcia kwitnącej lipy można zobaczyć na profilu w mediach społecznościowych Arboretum w Chwalęcicach. Kamil Lewera, Radio Plus.
1: Więc jeśli macie ochotę na małą, egzotyczną podróż, to wcale nie musicie pakować walizek i kupować drogich biletów lotniczych do Azji, bo wystarczy krótki spacer tuż za rogiem Gorzowa. Chwalęcice zafundowały nam absolutne hity botaniczne tej skąpanej w słońcu końcówki lipca. A ten unikalny i delikatny zapach Dalekiego Wschodu możecie teraz sprawdzić na własne oczy i nosy.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz w programie Muzyczna Przerwa, przed nami Paula Abdul, a za parę chwil nasz wakacyjny cykl W drogę z Radiem Plus.

0: Opus Life is Life w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Zastanawialiście się kiedyś, ile tajemnicy skrywają trasy, którymi codziennie jeździcie do pracy czy domu? Już za moment pokażemy wam, że droga może stać się genialnym wehikułem czasu, który pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na historię miejsc bliskich waszemu sercu. W podróż pełną niesamowitych odkryć i wspomnień zabierze was dzisiejszy gość audycji W drogę z Radiem Plus.
2: Rzeka Puls z niemieckiego jest dla mnie takim pulsem też czasowym. Przepływa ona przez park pałacowy, w jakiś sposób oddziela w tamtym czasie osoby, które żyły, od osób, które już odeszły, ponieważ przez niemiecką rzekę Puls przechodziło się do mauzoleum i ten puls też zasilał akweny, które były stworzone na potrzeby młynów.
0: Szczegóły tej fascynującej wyprawy już za kilka minut na naszej antenie.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Droga to nie tylko przemieszczenie się w przestrzeni, czasem to także swoisty wehikuł czasu i okazja do poznania historii miejsc, które są dla nas ważne. Tak do tego tematu podchodzi bohater dzisiejszej audycji Agnieszki Moskaluk w drogę z Radiem Plus.
0: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Te wszystkie były młynami wodnymi, czyli takimi klasycznymi dla, że tak powiem, funkcjonowania tego lat młyna.
3: Zaczęliśmy od drogi w drodze z Tomaszem Hałyńskim, fotografikiem, miłośnikiem historii, bo tak sobie pomyślałam, że zaproponuję Państwu dzisiaj taką drogę, w wyruszenie której bardziej nam się przydadzą stare zdjęcia niż mapy. I ta nasza droga, którą pokonujemy teraz, też jest do takiego miejsca, które jest bardziej historyczne, prawda?
2: Tak, uwaga, samochód. Jedziemy do miejsca, które nazywało się tak zwanym Młynem Dolnym, czyli biorąc pod uwagę rzekę Polkę, obecnie nazywaną, płynąca rzeka w dół, pierwszym młynem, który napotykała, to był właśnie Dolny Młyn.
3: A to miejsce jest szczególne historycznie dla Ciebie, dlaczego?
2: Rzeka Puls z niemieckiego jest dla mnie takim pulsem też czasowym. Przepływa ona przez park pałacowy, w jakiś sposób oddziela w tamtym czasie osoby, które żyły, od osób, które już odeszły, ponieważ przez niemiecką rzekę Puls przechodziło się do mauzoleum i ten puls też zasilał akweny, które były stworzone na potrzeby młynów. Młyny należały do majątku m.in. w Dankowie i poszukuje właścicieli, poszukuje czas, w którym funkcjonowały. Odnalazłem taką pozycję rodziny Bartlów z Berlina, która pracowała i funkcjonowała w tych młynach.
3: Dojechaliśmy na miejsce. Tu był młyn, którego już nie ma, więc to jest młyn w naszym wyobrażeniu i w naszej pamięci, bo pamięć w tych Twoich wędrówkach jest niezwykle ważna.
2: Tak, ja myślę, że jeśli chodzi o podróżowanie i przemieszczanie się, to każde miejsce ma w sobie pewien potencjał. W niektórych miejscach, tak jak tutaj widzimy, ten ślad historyczny, a w niektórych trzeba się posiłkować lekturą i można wtedy się zagłębić i wyszukać w każdym metrze ziemi coś bardzo ciekawego, co nas interesuje.
3: A skąd Ci się właśnie takie zainteresowania wzięły? Właśnie takie podróżowanie nie tylko fizyczne, ale też przez czas i przestrzeń.
2: Historia zawsze mi była bliska, w ogóle w szkole. Jak miałem wystawę fotograficzną w Miejskim Ośrodku Sztuki, to jedna z osób wstała i powiedziała, że pan nie jest fotografem, pan jest historykiem, a fotografią pan się tylko posługuje w sensie
3: do opowiedzenia
2: na potrzeby historii. Jeśli mówimy o tym miejscu, to tu dla mnie najważniejszy jest, tak jak wspominałem, historia, ale przede wszystkim historia nas, czyli osób, które przyjechały po 1945 roku i historia w kontekście rozumienia miejsca, w którym żyjemy, funkcjonujemy, w stosunku do tego miejsca.
3: Myślisz, że miejsce ma wpływ na nas i to, jaka historia się tutaj zadziała przez dekady, przez setki lat?
2: Tak, tak. Ja w ogóle uważam, że architektura wpływa nie tylko na naszą osobowość, ale ma zupełnie też inne funkcje. Oczywiście poza użytkowymi, też jest pewną filtracją. Dostosowuje człowieka, a człowiek się w niej odnajduje. Lub nie. I to właśnie, czy tu potrafimy się odnaleźć, czy rozumiemy to miejsce, jak gospodarujemy tym miejscem, to jest bardzo ważne nie zarówno po 1945 zaraz, ale i teraz, w szczególności w tym okresie, gdzie mamy możliwość swobodnej interpretacji, swobodnego działania, bo przedtem tej możliwości nie mieliśmy.
3: Też przez lata bliska była Ci taka wędrówka starą granicą polsko-niemiecką. To jest ta granica, która się pojawiła, kiedy Polska odzyskała niepodległość. I choć tej granicy już dzisiaj nie ma, bo to jest po prostu część Polski, to ona gdzieś też jest nadal, tak? Według Ciebie?
2: Tak, to było w ogóle pytanie, czy granica administracyjna, ta wersalska, czy jest naturalnym tworem? i gdzieś w tych poszukiwaniach i fotografowania osób mieszkających na tej granicy często okazywało się, że to jest twór sztuczny.
3: Przez Trzciel na przykład przejechała ludziom po gospodarstwach, dzieląc je na pół, polską i niemiecką.
2: Albo rozdzielała miłość i czasami w imię tej miłości ktoś przechodził nielegalnie tą granicę, żeby spotkać się z tą swoją drugą osobą. Dzieliła gospodarstwa, dzieliła rodziny. To jest twór administracyjny, który nie do końca jest spójny i harmonijny z człowiekiem.
3: A można nią dalej powędrować?
2: Jest to projekt, który gdzieś nieukończony jest. Planowaliśmy całą granicę sfotografować w kontekście portretów ludzi mieszkających na tej granicy. Też sytuacja polityczna trochę nas wyhamowała. Dotarliśmy pod Gdańsk, byliśmy i na Pomorzu, byliśmy też w Borach Tucholskich. Na razie gdzieś się zatrzymaliśmy. Może jak skończę tą architekturę i rozumienie tej architektury, to będą większe możliwości czasowe i będziemy to kontynuować.
3: Droga zawsze czeka. Wystarczy zrobić sobie przerwę i później na nią wrócić.
2: Zgadza się. A tutaj, Agnieszka, no popatrz sobie.
3: No tu jest pięknie.
2: Architektonicznie, no to tu widzimy spiętrzenie wody, a tu z drugiej strony znajdowało się tak zwane koło młyńskie, które było tu osadzone i był wyższy poziom tej wody, przez co jakby wykorzystywano tą siłę natury. Tu było miejsce młynarza, on tu w ogóle mieszkał i żył, a tu strumień właśnie tej rzeki Polki, wtedy Puls, który łączy się z pierwszym akwenem, który był gospodarstwem rybnym.
3: I na zakończenie jeszcze zawsze pytam moich gości, droga dla ciebie to?
2: Droga jest dla mnie rozwojem intelektualno-duchowym, a samo podróżowanie, przemieszczanie się jednym jest z elementów, które pozwalają to robić. Także zapraszam w drogę, można tu dojechać rowerem, jest ścieżka rowerowa. Tak miejsc jest dużo, wystarczy się zatrzymać i popatrzeć.
0: W drogę z Radiem Plus.
1: Więc kiedy następnym razem wsiądziecie za kółko, spójrzcie na mijane krajobrazy z odrobiną ciekawości, bo każda, nawet najmniejsza miejscowość w naszym regionie ma do opowiedzenia swoją własną, niezwykłą historię. I tym tematem kończymy pierwszą godzinę środowego magazynu reporterów, ale kolejna już za chwilę i w jej trakcie m.in. powiemy o programie Rodzinne Wakacje, Wymiana Domów 3+. To bezpłatna inicjatywa Związku Dużych Rodzin 3+, umożliwiająca wielodzietnym rodzinom zmianę domów lub mieszkań na czas urlopu.
4: Problemy logistyczne to jest chyba największe wyzwanie w ogóle w ciągu roku całego dla dużych rodzin, ale wakacje rzeczywiście wszyscy są w domu, więc zaczyna się problem, jak zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy wypoczęci.
1: Program pozwala znacząco obniżyć koszty wyjazdów. Więcej o tym po 17.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W przebojach Radia Plus Gorzów teraz Maryla Rodowicza. Za moment jeszcze wiadomości i prognoza pogody, w której sprawdzimy m.in. jak bardzo jutro będzie gorąco.

0: spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Za chwilę relacja naszego reportera. Utrudnienia na lotnisku Chopina. Trzeba szybciej wyjechać z domu. Wiemy, kto zagra Dorotkę. W kolejnym sezonie Rancha odwiedziliśmy. Plan serialu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prosto z Waszyngtonu prezydent Ukrainy przyleciał do Lublina. Wołodymyr Zełenski rozmawia tam z premierem Donaldem Tuskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co przywódcy mają omawiać?
1: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania,
0: które, dodajmy, odbywa się w lubelskim urzędzie wojewódzkim, jednak bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Będzie eksperyment procesowy po tragedii w łódzkim akwaparku Fala. Pomoże ustalić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego siedmiolatka.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Chłopiec tonął przez 3 minuty, a później przez 6 minut był pod wodą, zanim ktoś go zauważył. Siedmiolatek jest w ciężkim stanie w szpitalu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Utrudnienia na dojeździe do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki największe. Mogą być na początku sierpnia.
4: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
0: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać przez 3 tygodnie.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec zajrzymy jeszcze do Wilkowej na plan 11 sezonu kultowego serialu Rancho, a tam dorosła już córka Lucy i kusego Dorotka.
5: Największa tajemnica, najpilniej strzeżona.
6: Już nie jestem.
7: Do tej pory.
8: Tak, to była wielka tajemnica, którą próbowaliśmy utrzymać w sekrecie przez długi czas. No i teraz ogłaszamy. Karolina Ludwiniak, czyli Dorotka.
7: Dorotka ma ile lat już, tak mniej więcej?
8: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.
7: A ty?
8: A ja pomidor, nie mogę powiedzieć.
7: Znalazłeś się w środku Wilkowej, wśród mieszkańców. Tu Lucy, matka, tu prezydent, tu premier. I?
8: To jest pewnie niemarzeń dla mnie, na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.
0: A na planie była Ela Piotrowska.

0: Nad gorzowymi regionem obecnie zdecydowana przewaga słońca, ale chmury też w oddali się gdzieś tam czają i w każdym momencie mogą na moment, ale nie na dłuższą chwilę, zasłonić słoneczne promienie, bo jednak dzisiaj do końca dnia przeważyć właśnie ma moc słońca i na termometrach dzięki temu obecnie mamy 28 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i powoli się obniża. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. Słońce dzisiaj potowarzyszy nam do 20:59 i w nocy ochłodzi się do 17 kresek. Natomiast jutro od samego rana zachmurzenie zerowe praktycznie przez cały czwartek i zdecydowanie wyższa temperatura maksymalnie do 36 stopni.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Piątek z kolei jeszcze ze słońcem, ale za to sobota będzie burzowa i deszczowa, a także z niższą temperaturą w okolicach 24-25 kresek. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie. Na zegarach 5 minut po 17. Zapraszam na drugą godzinę wakacyjnego magazynu reporterów Miasto żyje latem, której szczegóły za chwilę. Teraz w przebojach Radia Plus Gorzów, przed nami Police.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Program Rodzinne Wakacje Wymiana Domów 3+, to bezpłatna inicjatywa Związku Dużych Rodzin 3+, umożliwiająca wielodzietnym rodzinom zamianę domów lub mieszkań na czas urlopu.
2: Tutaj w Związku Dużych Rodzin akcentujemy, że to jest czas, który buduje relacje rodzinne. Mamy zawsze tą przewagę nad małymi rodzinami. Mamy dzieci, które wzajemnie się bawią.
1: Program pozwala znacząco obniżyć koszty wyjazdów i zapewnia przestrzeń dopasowaną do potrzeb dużych rodzin. Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi powiemy o jednym z najbardziej wymagających wyzwań wytrzymałościowych w Polsce.
3: Całość zawsze odbywa się na trasie 5-kilometrowej z 13 przeszkodami. No i wygrywa ten, który pokona największą ilość okrążeń.
1: Zawodnicy przez 24 godziny będą rywalizować na specjalnie przygotowanej trasie. O tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji.
1: O szczegółach w programie, które zaczynamy za chwilę, koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: A planowanie wakacji bywa wyzwaniem, zwłaszcza w dużych rodzinach. To nie tylko logistyka, ale także kwestia finansowa. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Związek Dużych Rodzin. Z przedstawicielką związku, Koriną Bulendą, rozmawiał Piotr Lędzion.
2: Każdy, kto planował rodzinne wakacje, wie, że logistyka jest nie lada wyzwaniem. Co dopiero mówić o dużych rodzinach, tych rodzinach 3+, wtedy proporcjonalnie te problemy logistyczne chyba wzrastają.
3: No, problemy logistyczne to jest chyba największe wyzwanie w ogóle w ciągu roku całego dla dużych rodzin, ale wakacje rzeczywiście wszyscy są w domu, więc zaczyna się problem, jak zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy wypoczęci i żeby te więzi rodzinne się wzmacniały, a nie żebyśmy rozeszli się po wakacjach z ulgą, że już każdy rozchodzi się do swoich czynności. Ale jednocześnie tutaj w Związku Dużych Rodzin akcentujemy, że to jest czas, który buduje relacje rodzinne. Mamy zawsze tą przewagę nad małymi rodzinami. Mamy dzieci, które wzajemnie się bawią, wzajemnie wymyślają sobie atrakcje. Te duże mają już doświadczenie, przekazują młodszym, opiekują się młodszymi. Zawsze jest partner do zabawy, zawsze jest kreatywnie, wesoło.
2: Ale ten sezon wakacyjny to także różne wyjazdy, aktywności, niestety płatne. Tutaj chyba też duże rodziny stają przed pewnymi wyzwaniami. Jak znajdują takie ułatwienia w tym procesie?
3: Wiadomo, rodzina 2+2 to są 4 noclegi, 4 obiady. Jeżeli mówimy o rodzinie 2+5, to od razu mamy wszystko razy 7. I rzeczywiście to już robi wrażenie. Natomiast duże rodziny to są rodziny, które myślą bardzo sprytnie ekonomicznie. To znaczy najczęściej robimy wakacje niskobudżetowe, a między innymi duże rodziny wspierają się. Między innymi mamy taki projekt Wakacyjna Wymiana Domów. Tu nie chodzi już o zasoby finansowe, tu chodzi o zasób, jakim jest wspólnota, czyli wzajemnie dajemy to, co mamy najlepsze. W tym momencie wymieniamy się swoimi domami, które są przystosowane do dużych rodzin, bo z reguły to, co jest najtrudniejsze, to to, że oferta na rynku skierowana jest jednak najczęściej do rodzin 2+2. I teraz, jeżeli mielibyśmy wyjechać na wakacje z jakiegoś biura podróży, no to najczęściej zaczyna być problem, jak położyć się w pokojach. Tu mamy też regulaminy, które są w dużych miejscach, czyli musi być w pokoju osoba dorosła. Jak rozdzielić się w związku z tym z dużą rodziną o 2 pokoje? Poza tym rosną wtedy koszty razy 2, jeżeli już mamy 2 apartamenty. A duże domy, dużych rodzin, wzajemnie sobie udostępniane, to jest coś, co przyszło nam do głowy nie tylko po filmie Holiday, który na pewno Państwo pamiętają, ale też i ta największa wartość, jaka jest, to znaczy w związku dużych rodzin wspólnota, czyli wymieniamy się, pomagamy sobie nawzajem, mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa. Także tu mamy cały system dostosowany do dużej rodziny.
2: A czy ten program cieszy się dużą popularnością? Możemy powiedzieć o jakichś liczbach?
3: Ten program rozkręcamy od tego roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy około 50 domów zgłoszonych, więc w takim krótkim czasie, kiedy z tym wystartowaliśmy, to musimy powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni, bo to jest moment do przemyślenia dla całej rodziny, czy wpuszczamy inną rodzinę pod nasz dach. Natomiast ten odzew był naprawdę duży. Widać, że jest potrzeba, widać, że jest chęć, widać, że jest otwartość i to jest fantastyczne. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje w dużych rodzinach, to nie tylko te wymiany domów. Mamy kartę dużej rodziny, którą się zajmujemy, pozyskujemy partnerów ciągle karty i to jest też ogromne ułatwienie dla dużych rodzin, dlatego, że już sam wyjazd na wakacje jest ogromną ulgą w przypadku posiadaczy karty, bo PKP Intercity oferuje nam ogromne zniżki. Tu rzeczywiście nie dość, że komfort, bo nikt nie siedzi za kierownicą, nie ma problemu, że ktoś zaśnie, tylko mamy komfortowe warunki, w których możemy pograć w planszówki, poczytać razem książki, czy coś tam fajnego razem porobić. Nie ma tej niewygody samochodowej, a jednocześnie jest naprawdę duża zniżka. Ale mamy zniżki, jeżeli chodzi o w ogóle korzystanie z wakacji, znaczy bezpłatny wstęp do parków narodowych, ogromne ulgi w różnego rodzaju atrakcjach, popugarniach, jakichś takich centrach rozrywki. To wszędzie rzeczywiście możemy się z tym spotkać, a jeżeli nie jedziemy pociągiem, tylko jedziemy samochodem, to również różnego rodzaju stacje benzynowe oferują nam duże zniżki. To musimy powiedzieć, to nie tylko na samą benzynę, ale i na myjnie, i na przykład te krótkie przegryzki w czasie jazdy. Także to rzeczywiście są realne zniżki dla dużych rodzin. Warto

0: tym pamiętać, warto korzystać z karty dużej rodziny.
1: Jednym słowem, da się, nie należy się zniechęcać.
0: Ja myślę, że nie tylko się da, ale my nie zniechęcamy, a zachęcamy do posiadania dużej rodziny. To jest dużo radości, dużo wspólnych wspomnień. Nie pamięta się wydanych pieniędzy, ale pamięta się te wspólne przeżycia i tą atmosferę, która temu towarzyszyła.
2: Dodajmy tylko, że liczba rodzin objętych kartą dużej rodziny to już niemal 2 miliony, co przekłada się na 5 milionów indywidualnych kart. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie aktualności Radia Watykańskiego.
3: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.

0: Lady Punky zawsze tam, gdzie ty, niezastąpiony przebój i utwór, który od lat idealnie nas wzrusza i przypomina, jak ważna jest bliskość drugiego człowieka. My również pozostajemy blisko was, ale teraz na chwilę zmieniamy rejon i muzyczne emocje zastępujemy najważniejszymi informacjami ze świata.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Na zegarach 17:30, czas zatem na aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Darmoros.
4: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
2: Wiadomości ze świata.
3: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
5: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie, jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
3: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
6: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
3: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
2: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Teraz w programie muzyczna przerwa, przed nami OMD, a za parę chwil powiemy o jednym z najbardziej wymagających wyzwań wytrzymałościowych w Polsce.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: To jedno z najbardziej wymagających wyzwań wytrzymałościowych w Polsce. Mowa o Arm Race Selection 2026. Wydarzenie już we wrześniu. Zawodnicy przez 24 godziny będą rywalizować na specjalnie przygotowanej trasie. Będą musieli pokonać dziesiątki kilometrów biegu terenowego oraz liczne przeszkody. Organizatorzy czekają na śmiałków z całej Polski. O szczegółach Justyna Malińska i jej gość.
2: W studiu Radia Plus Bartosz Zieliński z klubu sportowego Dynamic Strong, współorganizator Arm Race Selection 2026. Co to za przedsięwzięcie?
3: Jest to 24-godzinny bieg z przeszkodami i w tym roku jako organizatorzy postawiliśmy na taką triadę, czyli 8, 16 i finał 24 godzin w Gnieźnie. Całość zawsze odbywa się na trasie 5-kilometrowej z 13 przeszkodami. No i wygrywa ten, który pokona największą ilość okrążeń podczas tych wyznaczonych godzin.
2: Dla kogo jest to wyzwanie?
3: Teoretycznie wyzwanie jest dla wszystkich, ale nie ukrywajmy, że trzeba być przygotowanym, bo jednak 24 godziny to już jest dystans czy czas, gdzie naprawdę wiele może się wydarzyć i to przygotowanie jest potrzebne bardzo.
2: Dwa pierwsze wydarzenia w ramach cyklu za nami.
3: Tak, tutaj jesteśmy już po 8 i 16 godzinach. To takie wstępne, przygotowujące można powiedzieć do całego finału tutaj 24 godzin, 8 i 16 godzinne wyzwanie. Pierwsza edycja 8-godzinnego biegu była w Jedlinie Zdroju, druga w Katowicach. Zawodnicy tam mogli się przygotować, wyczuć siebie, jak organizm reaguje na taki długotrwały wysiłek. No na pewno to jest świetne właśnie przygotowanie, świetna taka baza, żeby poczuć siebie przed wielkim finałem.
2: A wielki finał we wrześniu, 26 i 27 w Gnieźnie.
3: Tak, tutaj bardzo cieszę się, że udało mi się akurat dogadać z organizatorem i z władzami w Gnieźnie i wszyscy tutaj wspólnie swoimi siłami zorganizujemy cały ten finał 24-godzinny w Gnieźnie, który będzie się odbywał nad jeziorem Winiary, czyli popularnych Łazienkach.
2: Co przygotowujecie w ramach tego finału? Jaki tor i jakie przeszkody?
3: 24 godziny będziemy zaczynać 26 września o godzinie 12 przy tak zwanej starej hali na Paczka. Teraz to jest chyba sportowa 5. I tutaj trasa będzie miała, tak jak zawsze, 5 kilometrów, będzie 13 przeszkód. Część będzie taka techniczna, gdzie pokonujemy ją rękoma, nogami. Część to będzie takich prostszych, typu ścianki, jakieś pętle z obciążeniem. No i tak jak w poprzednich edycjach wygrywa ta osoba, ten zawodnik, który pokona jak największą ilość przeszkód podczas tych 24 godzin.
2: Zapisy na to wydarzenie trwają.
3: Tak, zapisy cały czas trwają. Podczas tego finału zorganizowaliśmy jeszcze krótszy dystans 12-godzinny. Wszystko odbywa się w formule Elite i Open. Open to jest formuła, gdzie zawodnik, jeżeli nie jest w stanie pokonać danej przeszkody, pokonuje potem pętlę karną na końcu każdego okrążenia. Natomiast formuła Elite, no tutaj już jest bardziej wymagająca, bo każdą przeszkodę trzeba pokonać samemu, bez pomocy zewnętrznej, czy jakichś zawodników, czy kibiców. No i to już jest bardziej dla takich zawodników wyczynowych, powiedzmy. Ale no spróbować też się można właśnie i na jednym, i na drugim dystansie w formule Open zawsze.
2: I tu robimy krótką przerwę, a już za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Dziś rozmawiamy o Arm Race Selection 2026. W studiu Radia Plus współorganizator wydarzenia Bartosz Zieliński z klubu sportowego Dynamic Strong. Jakie są najtrudniejsze przeszkody?
2: Przeszkody są podobne, czy takie, które można zobaczyć na przykład w popularnym show telewizyjnym Ninja Warrior. I z czymś takim tutaj też zawodnicy będą się mierzyć, czyli właśnie przechodzenie tak zwanych zawiesi samymi rękoma lub nawet trudniejsze, bo przechodzenie też z pomocą nóg i rąk. Zawsze trzeba zacząć od pierwszego elementu i zakończyć przejście dzwonkiem.
1: Jak można się zapisać?
2: Zapisy są przez stronę internetową www.armrace.pl. Cały czas trwają. Tam są formularze, trzeba po prostu zapisać się, opłacić i wtedy już spotykamy się na starcie.
1: Ale zachęcacie też do kibicowania.
2: Tak, całość będzie odbywała się nad jeziorem Winiary, więc teren jest otwarty dla wszystkich, dla kibiców. Zapraszamy serdecznie, bo przez 24 godziny naprawdę będzie dużo się działo. Tutaj zawodnicy będą musieli się wykazać naprawdę i charakterem, i wytrzymałością, no i przede wszystkim odpornością taką psychiczną, więc warto tutaj wspomóc wszystkich zawodników. No i nie ukrywam, że sam też liczę trochę na wsparcie, bo nie dość, że w tym roku będę i organizatorem, no to tak jak w poprzednim roku też zawodnikiem, także przede mną takie podwójne wyzwanie. Także serdecznie zachęcam wszystkich do kibicowania, do przyjścia. Przez 24 godziny naprawdę będziecie mieli na co patrzeć, no i będziecie widzieli też, jak my zmieniamy się podczas trwania tego wyścigu.
1: Z twojego doświadczenia, co jest najważniejsze podczas takiej rywalizacji?
2: No chyba głowa, żeby się nie poddawać, bo wiele może się wydarzyć na trasie, czasami nawet proste przeszkody są trudne. No i pogoda też, nie wiadomo jaka będzie, od niej wiele, wiele zależy. W tamtym roku mieliśmy praktycznie wszystkie możliwe, był deszcz, był grad, było słońce, było duszno, także tutaj pogoda się bardzo, bardzo mocno zmieniała i te warunki atmosferyczne nam przeszkadzały, tym bardziej, że padało w nocy. Także tutaj no chyba głowa i taki charakter, chęć wygrania czy dotrwania po prostu nawet do końca tych 24 godzin, to jest chyba taki klucz tutaj.
1: Te wszystkie zmagania zawodników będzie można także śledzić w internecie.
2: Tak, tutaj w Gnieźnie będzie możliwość tak zwanego live trackingu, czyli śledzenia na żywo zawodników. Coś, co jest znane na przykład z formuły pierwszej, czyli mapka i zawodnicy przesuwający się po ekranie. Tak samo tutaj, strona internetowa będzie dedykowana, w social mediach udostępnimy link do strony i na żywo będzie podgląd zawodników, jak oni sobie radzą na trasie, które pokonali okrążenie, na której są przeszkody na przykład, i wszystko będzie też połączone z kamerami. Przy praktycznie większości przeszkód gdzieś będą ustawione kamery, no i w momencie, kiedy będziemy mieć polubionego na przykład zawodnika, dana kamera będzie wyłapywała go i będzie widać na bieżąco, jak pokonuje daną przeszkodę. Także to takie coś nowego, czegoś takiego w sumie nie ma w biegach z przeszkodami, a postawiliśmy tutaj na jakość wydarzenia, więc sądzę, że to też na pewno i doda trochę kibiców nam przed ekranami, którzy nie będą mogli przyjechać. No a przede wszystkim będzie można właśnie śledzić wyniki na bieżąco naszych poczynań.
1: Zapraszamy w takim razie do zapisów i kibicowania.
2: Tak, serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.
1: A zapraszał Bartosz Zieliński, współorganizator Arm Race Selection 2026.
3: Dziękujemy za tę informację. Doba morderczego wysiłku, walka z własną głową, przeszkodami i kilometrami błota. Arm Race Selection 2026 zapowiada się na prawdziwe igrzyska dla najtwardszych z najtwardszych. Zapisy wciąż trwają, więc jeśli chcecie sprawdzić, gdzie leży granica waszej wytrzymałości, wrzesień należy do was. Trzymamy kciuki za wszystkich śmiałków. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla was w środowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam jutro po godzinie 16.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Teraz przed nami Madonna i True Blue, a za moment wiadomości i prognoza pogody.

0: reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Po reklamie.
7: Kolejna tragedia w Tatrach na Słowacji. Nie żyje Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w Tatrach Słowackich. Zginął 59-letni Polak, który upadł na szlaku. O szczegółach teraz nasz reporter Łukasz Bobek.
8: Do wypadku doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do schroniska Chata pod Rysami. Zaraz po upadku mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe zaczęły szybko spadać. Natychmiast reanimację podjęli inni wędrowcy, a także pracownicy schroniska, którzy przybyli z przenośnym defibrylatorem. Następnie po przylocie na miejsce reanimację przejęli ratownicy górscy. Mężczyzny jednak mimo wysiłków nie udało się uratować.
7: To kolejna już podobna tragedia w Tatrach Wysokich na Słowacji. Kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął 21-letni Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z nich to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z walkami na gołe pięści. Mężczyźni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę, a nagrania krążą w sieci. Sprawę śledził nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
9: Odwołanie jest pewne, usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
10: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
9: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
11: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
9: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
12: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
9: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
7: A ten wciąż jest poszukiwany.
1: Wiadomości Radia Plus.
7: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Z opinii biegłych wynika, że krzyż na terenie parafii świętego Maksymiliana Kolbego zapalił się od zniczy. Prokuratura informuje, że tu cytat, nie stwierdzono śladów wskazujących na celowe podpalenie ani obecności substancji łatwopalnych. Krzyż był świadkiem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Przyjechali z całego kraju, by poznać historię i zainspirować się postacią słynnego kapelana Solidarności. W Warszawie odbywa się 6. letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku pod hasłem Nie walcz ze złem metodami zła.
13: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski. To uczniowie szkół średnich i nauczyciele.
14: Jestem pierwszy raz. 23 lata jestem już nauczycielem. Współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, którymi mogłaby inspirować.
15: On jest takim nauczycielem dobrego przeżywania życia.
16: To jak ksiądz Jerzy tworzył kiedyś te relacje i tu przyciągał tłumy, to dokładnie działa teraz to samo. Choć jego fizycznie z nami nie mamy, wiemy, że on jest z nami duchowo i w to wierzymy doskonale.
17: I najpiękniejsze jest to, że to oni zapraszają rówieśników.
13: W planie są warsztaty, zwiedzanie miejsc związanych z księdzem Jerzym, spotkania ze świadkami jego życia oraz rodziną. Letnia szkoła księdza Popiełuszki zakończy się 2 sierpnia.
7: O czym informowała Aneta Paszko.

0: teraz dobra wiadomość dla osób nie przypadających za tak wysokimi temperaturami. Obecnie słupki rtęci zaczynają się obniżać powoli, ale jednak obecnie mamy 27 stopni, a nad naszymi głowami jednak moc słońca, która w przewadze pozostanie do końca dnia według zapowiedzi synoptyków, czyli bez opadów. A ciśnienie jest umiarkowane i powoli się obniża. Barometry wskazują 1019 hektopaskali. Słońce zajdzie dopiero o 20:59 i w nocy ochłodzi się do 17 kresek. Natomiast jutro bez ani jednej chmury nad naszymi głowami. Niebo będzie bezchmurne przez cały czwartek i temperatura do tego bardzo wysoka, 36 stopni maksymalnie, i to w cieniu.
1: Radio Plus Gorzów.
0: A jeżeli sprawdzą się długoterminowe prognozy, to co prawda zbliżający się weekend przyniesie nam wytchnienie od wysokich temperatur, no ale podobno te mają powrócić do nas wraz z nowym tygodniem. Już nie 36 jak jutro, ale w okolicach 29 jak dziś. Paweł Gaszkiewicz, kłaniam się nisko. Na zegarach mamy 5 minut po 18. Teraz przed nami przeboje Radia Plus Gorzów, a za moment nowe wydanie audycji Strefa Gospodarki.

0: Strefa Gospodarki.
1: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się z Państwem. Wcale nie wakacyjnie, jak się za chwilę okaże, Strefa Gospodarki. Moim i Państwa gościem jest prezes Kostrzyńsko-Słubiejskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tomasz Pisarek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Czy w letnim klimacie? Wydaje mi się, że nie, chociaż chciałabym zacząć od zupełnie czegoś innego. Przede wszystkim od gratulacji, ponieważ 2 lipca z okazji kolejnych urodzin miasta Gorzowa pan prezes został uhonorowany taką zaszczytną, honorową odznaką zasłużonego dla Gorzowa Wielkopolskiego. Myślę, że to jest takie miłe wydarzenie osobiste, ale też pokazujące, że jednak ten wkład pracy strefy w kontaktach z samorządem gorzowskim to jest nie tylko obowiązek, to jest nie tylko praca, ale pewnie też trochę przyjemność.
2: Muszę szczerze powiedzieć, że to dla mnie było małe zaskoczenie, ale napawiające naprawdę dumą, więc to gorące podziękowania przewodniczącemu Rady, panu Surowcowi i całej Radzie, że dostrzegli to, co robimy w strefie. Odbieram tą nagrodę bardzo osobiście, ale mam pełne przekonanie, że tak naprawdę ta odznaka to nie tylko dla mnie, to po prostu dla strefy i dla całego zespołu, z którego jestem równie dumny jak z samego wyróżnienia. Te wyniki, które mamy, o czym dzisiaj pewnie jeszcze trochę porozmawiamy, pokazują, że faktycznie cały zespół musi na to zapracować. Ja serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, tym bardziej, że z miastem Gorzowem jestem związany od lat młodzieńczych. Tu kończyłem technikum elektryczne, zresztą z drugą naszą stolicą również, bo Zielona Góra to znowu poziom szkoły wyższej u mnie. To wyróżnienie naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: O tych relacjach między strefą a Gorzowem jako samorządem jeszcze porozmawiamy, ale wspomniał pan o pracownikach i o doskonałych wynikach, więc myślę, że na tym moglibyśmy się w tej części programu skupić. Gdyby tutaj zamiast mnie siedział mój tato, to na wieść o tym, że Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajęła 2 miejsce w rankingu wszystkich polskich stref ekonomicznych, zapytałby, dlaczego tylko 2? Ale ponieważ ja moim tatą nie jestem, to powiem, że gratuluję, bo zajęcie takiego miejsca wśród stref bardzo dużych, znaczących, świadczy o

0: że my jesteśmy, mimo że strefą bardzo rozległą, bo to 4 miliony hektarów, 230 kilka gmin, to jednak Lubuskie do tej pory nie do końca kojarzyło nam się z przemysłem, prawda? No jeżeli ktoś będzie grał w skojarzenia i miałby się odnieść do regionów i rzuci hasło przemysł, odpowiedź się rodzi sama: Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze.
1: A Lubuskie to lasy,
0: a
1: jeziora.
0: A Lubuskie to turystyka, wypoczynek, lasy i bardzo małe województwo, jeżeli chodzi o liczebność, ale również i powierzchnię.
1: I można, mimo wszystko.
0: Więc tym bardziej to drugie miejsce jest naprawdę zaszczytne, jeżeli chodzi o ten ranking stref. Przypomnę, że jest nas 14 stref w Polsce. Ranking dotyczy akurat, bo mówi pani tutaj o zdeklarowanym kapitale inwestycyjnym, który w pierwszym półroczu tego roku, bo tu mamy statystykę zamkniętą przez ministerstwo i te dane zostały podane, to ponad 2 miliardy 134 miliony zdeklarowanego kapitału inwestycyjnego w 33 decyzjach.
1: 204,3% więcej niż w ubiegłym roku, tak, rok do roku.
0: Tak, bo decyzji było 19, a troszeczkę przekroczyliśmy kwotę 700 milionów, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze 2025 roku. To jest naprawdę wybitny wynik. Tym bardziej, że tak jak mówię, samo Lubuskie nie do końca traktowane jest jako ośrodek wielkiego przemysłu. Ale muszę tu zaznaczyć, że na ten wynik pracowały 22 osoby zatrudnione w naszej strefie i cały zarząd, który jest mocno jednolity, jeżeli chodzi o stanowisko prowadzenia działalności marketingowej, przyciągania inwestorów. Mam tu ogromne wsparcie. 22 osoby zapracowały na taki wynik.
1: To jest bardzo nieliczna grupa.
0: To jest jedna z najmniejszych, jeżeli chodzi o zatrudnienie stref w Polsce, a z najlepszymi wynikami. Są strefy, które zatrudniają trzykrotnie, a nawet więcej niż pięciokrotnie osób, które pracują na takie wyniki.
1: No ale ciężko pracują pracownicy, wielkie brawa dla nich. Podsumujmy jeszcze rok do roku, jak wyglądają te kluczowe dane, bo tak jak pan prezes powiedział, one są już potwierdzone przez ministerstwo. Liczba wydanych decyzji o współpracy i o wsparciu. Rok temu 19, pierwsze półrocze tego roku 33. Nakłady inwestycyjne, o tym już mówiliśmy, 701 ponad milionów. W tamtym roku 2 miliardy 134 miliony. W tym roku zatrudnienie ogółem 1114, w pierwszym półroczu 1618 ponad osób w tym półroczu. Utrzymane miejsca pracy 1022 i w tym roku 1320. To są znaczące różnice. Chociaż sytuacja w gospodarce, o tym cały czas rozmawiamy, nie jest idealna i to wszystko zależy od tego, jak ją potraktujemy. Czy potraktujemy jako punkt wyjścia do robienia dobrych interesów, czy do martwienia się?
0: Znaczy, trzeba tu zauważyć, że jest mocne ożywienie kapitału polskiego, bo przecież pamiętamy wszyscy czasy, gdzie światowe firmy pochodzenia europejskiego, ale również spoza Europy, pojawiały się na naszej strefie.
1: I to z tym strefa się kojarzyła, z wielkimi inwestycjami i z gigantami europejskimi i światowymi, a nie z lokalnym rynkiem biznesowym.
0: Natomiast tutaj 70% kapitału to kapitał polski. I jeżeli chodzi o firmy, to są sektory zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Jeżeli na 33 projekty tego pierwszego półrocza mamy 23 projekty z kapitałem polskim, to bardzo dobrze. Ale to też troszeczkę pokazuje, że kierunek, który idziemy w naszych działaniach marketingowych, mówię to o projektach, które prowadzimy, o których tu mówiliśmy niejednokrotnie, czy o biznesie o kawie, czy strefujemy samorządy, czy mój pierwszy biznes, docierają do naszych przedsiębiorców. Coraz mniej jest sytuacji, w których realizowane są inwestycje bez weryfikacji, czy mogą one podlegać wsparciu. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest tak naprawdę proces ciągły i musimy tą pracę prowadzić w sposób ciągły, ale myślę, że jakaś część tego efektu to jest właśnie dotarcie do naszych lokalnych przedsiębiorców za pomocą tych projektów, które wdrażamy.
1: Jak docierają pracownicy strefy oczywiście skutecznie, skoro mają takie efekty, a co dzieje się w strefie tu i teraz, o tym porozmawiamy po przerwie. Strefa Gospodarki, Agnieszka Moskaluk, Tomasz Pisarek, zaraz jesteśmy z powrotem.
2: Strefa Gospodarki.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka?

0: Teraz zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: Strefa gospodarki.
1: I wracamy do rozmowy z prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tomaszem Pisarkiem. To Strefa Gospodarki i chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, panie prezesie, co dzieje się w strefie. Już mówiliśmy o tym, że bardzo znaczącą częścią strefy są to polskie przedsiębiorstwa, polscy inwestorzy, duzi, mali, średni, a te najbardziej kluczowe inwestycje, które w tej chwili się dzieją, gdybyśmy mogli się na nich skupić?
2: Pewnie mieszkańcy Gorzowa już zauważyli, że na ulicy Mironickiej.
1: Ruszyło.
2: Rozpoczęły się roboty budowlane. Na razie w części przygotowawczej, jeżeli chodzi o teren, jesteśmy cały czas w kontakcie z naszym inwestorem. Mowa tu o HANU-AWB Advanced System. Oni są na etapie wyboru generalnego wykonawcy. To, co się dzieje jeszcze w tej chwili, to jest tak naprawdę w oparciu o roboty, które można prowadzić tak naprawdę bez pozwolenia na budowę jeszcze, chociaż ono jest wydane. Główna część inwestycyjna będzie prowadzona po wyborze wykonawcy. Ten proces inwestycyjny będzie prowadzony tak naprawdę do końca 2028 roku, ale biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne rzędu 1 700 000 000 zł, to wcale nie jest długi okres czasu. Przypomnę, że inwestor planuje w 2029 roku na początku uruchomić swoją linię technologiczną. Mamy tu przecież również przy ulicy Mironickiej około 80 i jeszcze hektarów naszej ziemi.
1: Cieszą się zainteresowaniem?
2: Jest duże zainteresowanie tym areałem i tutaj trochę muszę być lekko złośliwy, ponieważ ja miałem wiele informacji od ludzi, którzy mocno się zastanawiali, czy to dobrze, że tego typu przemysł lokujemy w Gorzowie. Proszę sobie wyobrazić, że jednym z determinantów dzisiaj wyboru przez inwestorów miejsca na swój zakład
1: jest właśnie to
2: miejsce, które będzie chronione, stanowi potężny parasol bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o sąsiednie firmy również. Więc to dzisiaj tylko potwierdza, że to był dobry wybór, że dobrze, że walczyliśmy 2 lata o tą inwestycję. Mam nadzieję, że na tych przyległym właśnie terenie do tej inwestycji zbrojeniowej usadowi się inwestor, który również będzie mógł się tutaj pochwalić i że będzie to już wkrótce.
1: I wkrótce pewnie o tym porozmawiamy. Na razie cichosza, bo wiadomo, że dopóki nie zostaną złożone ostateczne podpisy, o niczym mówić państwo nie chcecie i słusznie. Inne ważne inwestycje to nie tylko Gorzów, to także Szczecin, to Kostrzyn nad Odrą, Sulęcin, tam już we wrześniu tego roku otwarcie fabryki Velvet West, też wielka inwestycja.
2: Potężna inwestycja, która...
1: Ważna dla Sulęcina, który w ogóle się pięknie rozwija. Też niedawno mówiliśmy o tym, że będzie rozbudowywane centrum tego miasta.
2: Szczęście dla tego powiatu, że znalazł inwestora strategicznego. Zdajemy sobie sprawę, że wokół tak dużego inwestora rozwija się działalność generalnie.
1: Czyli znowu to samo.
2: Więc tutaj się udało to zrobić. Będzie to jedna z większych fabryk papierniczych w Europie, z tym, że jeszcze nie na tym etapie, we wrześniu. Jest proces inwestycyjny rozbity na 4 etapy i ta produkcja będzie powiększana sukcesywnie, bodajże do 3 maszyn papierniczych docelowo. Także przed nami jeszcze w Sulęcinie ten proces inwestycyjny na co najmniej 3 lata. Ale oprócz Sulęcina robimy te decyzje dla różnych innych sektorów. Może przy okazji powiem, że w naszej pracy marketingowej zdecydowaliśmy się na to, żeby te decyzje, które wręczamy niektórym firmom, wręczać je w sposób bardziej uroczysty. To też ma swoje przełożenie marketingowe.
1: I to też buduje relacje.
2: I tak było w przypadku firmy Hut Technika z Kisielina. Jest to kolejna decyzja, którą ta firma otrzymała. Teraz będzie to rozbudowa zakładu o dodatkową halę. Przy okazji wręczenia tej decyzji na miejscu w siedzibie firmy mieliśmy okazję zobaczyć tą produkcję. Dotyczy ona gospodarki odpadami, ale nie sensu tej samej gospodarki, tylko osprzętowienia sprzętu do firm, które prowadzą tą gospodarkę, chociażby na płaszczyźnie recyklingu. Można powiedzieć, że ta produkcja to jest naprawdę wysoko zaawansowana technologicznie działalność. Dzisiaj odpady to nie jest taśma, na której stoją ludzie
1: i wybierają
2: segregują te potężne urządzenia w dużej części, a właściwie w całości zautomatyzowane linie. Duże gabarytowo, stąd ta dodatkowa hala. Tylko się cieszyć, że tego typu produkcja i w tych obszarach właśnie jest u nas. I to jesteśmy już po wręczeniu decyzji. Natomiast w przyszłym tygodniu będziemy w Szczecinie, w Alfa Terminal, obsługa tego ruchu portowego, przeładunek, zarówno stałych elementów, jak i płynnych, również reinwestycja. Mamy takie szczęście, że to zachodnie Pomorze, w torze wodnym, aż do samego Świnoujścia jest również w zakresie naszej działalności. Stąd możemy wydać decyzję na takie bardzo specyficzne działalności.
1: O specyficznych i niespecyficznych pomysłach na działalność, ale także na promocję strefy porozmawiamy po przerwie. Tomasz Pisarek, Agnieszka Moskaluk, zaraz jesteśmy.
0: Strefa gospodarki.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Po reklamie.

0: Strefa gospodarki.
1: Moim i Państwa gościem jest Tomasz Pisarek, prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że ten bardzo mały zespół ludzi tworzących Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną ma mnóstwo pracy i terenowej, i papierowej, i promocyjnej, więc żeby nie było, no to dołożyliście sobie jeszcze jeden kamyczek do swojego ogródka. Dwa świetne projekty, które są realizowane przez strefę i które się sprawdziły, czyli o biznesie przy kawie oraz strefujemy samorządy, to już są takie pomysły, które są realizowane, które już wskoczyły w kalendarz i się spodobały zarówno samorządowcom, jak i małym mikroprzedsiębiorcom, którzy mogą korzystać z takich spotkań i one się kończą też wydawaniem decyzji o wsparciu, a kolejny pomysł zupełnie nowy, myślę, że to już jest zupełnie inna skala, strefowy biznes mikser. Cóż to takiego?
2: To jest pomysł, który zrodził się tak naprawdę z potrzeby, bo przecież my docieramy do naszych przedsiębiorców, robimy im szkolenia i nie mówię tylko o tej dużej konferencji w Mierzęcinie, która jakby zwieńcza corocznie tą naszą działalność z naszymi strefowymi inwestorami. My robimy okresowe szkolenia kwartalne, tematyczne, branżowe. To nie zawsze jest dla zarządów, to również dla pracowników w obszarze księgowości, podatków. I widzimy, że ci ludzie wielokrotnie się po prostu nie znają. Nie tyle, że nie znają się osobiście, ale nie znają przedmiotu swojej działalności. Jak zaczęliśmy sondować ten pomysł między przedsiębiorcami, to się okazało, że on po prostu chwycił. Jest duże zainteresowanie tym, żeby próbować w tych niedużych odległościach, kilkudziesięciu kilometrów od siebie, znaleźć być może partnerów biznesowych. To nie jest typowa konferencja, bo to nie my tam mamy grać główną rolę, nie nasi prelegenci. Tak naprawdę tam
1: ale
2: sami...
1: oni będą się dzielić wiedzą między
2: sami
1: sobą?
2: Dla siebie tak naprawdę prezentują się przedsiębiorcy. Z jednej strony prezentując swoją działalność, z drugiej strony prezentując swoje potrzeby. I teraz na takiej sali, jeżeli zbierzemy tych przedsiębiorców, to oni już wyłapują błyskawicznie obszary, w których mogą się zrodzić jakieś interakcje biznesowe. To zainteresowanie pokazało, że trzeba w tym kierunku iść. Dołożymy sobie znowu pracę, ale myślimy, że raz w roku taka alternatywna formuła do Mierzęcina powinna się odbyć. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie po raz pierwszy.
1: I kiedy będzie ta pierwsza?
2: A przypominam, że to będzie 24 wrzesień tego roku.
1: Już niedługo w zasadzie.
2: Już niedługo, więc my tak naprawdę już mamy pierwszych inwestorów. Właściwie to już zamykamy listę tych inwestorów, bo to nie może być zbyt duże spotkanie.
1: Gdzie się odbędzie to spotkanie?
2: Wybieramy miejsce jeszcze, tak? O ile data została już z wyprzedzeniem ustalona, bo inwestorzy muszą wiedzieć wcześniej. O ile mamy już listę inwestorów, którzy chcą zaistnieć w tym projekcie, o tyle jeszcze dobieramy miejsce, ale już wkrótce będziemy oczywiście wszystkich o tym informować. Ale załóżmy, że w tym roku planujemy około 40 firm. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w bardzo dynamiczny sposób zakres informacji, którą muszą przekazać, to jest te kilka minut, maksymalnie do 10 razy 40.
1: Żeby to nie było gadulstwo.
2: Więc,
1: a to więc tak czy siak wyjdzie z tego duże wydarzenie.
2: Nawet jak to będą dynamiczne bardzo wystąpienia, to tak czy inaczej ta skala, jeżeli chodzi o ilość firm, które byśmy zaprosili, zrobi nam po prostu bardzo rozciągniętą w czasie konferencję. A wiemy, że no nie wszyscy mają na to czas. Generalnie ten biznes jest bardzo dynamiczny, wymaga dużego zaangażowania, a chcemy, żeby to przyniosło odpowiedni efekt. Tak było w przypadku projektu o biznesie przy kawie dla mniejszych przedsiębiorców. Oni nie przyjadą na cały dzień, na godzinę do burmistrza, do gminy na pewno. I mam nadzieję, że biorąc pod uwagę skalę zainteresowania, że będziemy mieli z tej mąki chleb.
1: I to wrzesień tego roku. Natomiast, szanowni państwo, wrzesień przyszłego roku, 23 września dokładnie, ta data jest już znana. Bardzo ważne wydarzenie dla strefy, ale myślę, że także dla regionów, w których strefa działa, czyli dla Lubuskiego, części Wielkopolskiego i części województwa zachodniopomorskiego. 30-lecie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chciałoby się powiedzieć, kiedy to minęło, a ja bym zapytała raczej, czy już wiecie, co będzie się działo za rok z kawałkiem.
2: Może na wstępie powiem, że to naprawdę jest duże szczęście dla mnie osobiście, dla zarządu całego, z którym mam przyjemność pracować, i zespołu zespołu, że mamy możliwość obchodzić ten jubileusz. Tym bardziej, że jak przedstawiamy wyniki, to ten finisz 30 roku jest naprawdę dobry. Strefa zasługuje na to, żeby teraz pokazać dorobek 30-lecia, a jest on ogromny. Zamierzamy to zrobić 23 września przyszłego roku. Miejscem wydarzenia będzie Pałac w Żaganiu i to będzie ta główna gala. Natomiast w poszczególnych jeszcze 4 miejscach będziemy organizować mniejsze inwenty. Zaproponujemy to już w tym miesiącu burmistrzom, prezydentom. Myślę, że odzew będzie pozytywny, bo chcemy dotrzeć z tą wiedzą tego, co udało się zrobić, tego, co planujemy zrobić i tego, jak ważna jest strefa w regionie do jak największej ilości mieszkańców, tym również przedsiębiorców, bo to będzie potężna skala, jeżeli chodzi o przekaz informacyjny i to po prostu zrobi odpowiednią pracę marketingową.
1: To ja już się zapisuję na to wydarzenie 23 września. Z całą pewnością jeszcze nie raz będziemy wracać do tej imprezy.
2: Proszę czuć się zaproszoną.
1: Przyjmuję to zaproszenie oczywiście z wielką radością. 30 lat to naprawdę znakomity wynik. Za miesiąc nie wiem, czy porozmawiamy o szczegółach 30-lecia, ale z całą pewnością będziemy rozmawiali o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego miesiąca, bo strefa nie idzie na urlop i nie przestaje pracować. O czym przekonywaliśmy Państwa z Tomaszem Pisarkiem, prezesem Kostrzyńsko-Słupickiej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za miesiąc.
2: Dziękuję. Do widzenia Państwu.
0: Strefa gospodarki.

0: Reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie.
2: Tragedia pod Gdańskiem. Nie żyje mężczyzna. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Powiemy też o tym, jak wyjechać na wakacje z dużą rodziną. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczne sceny w Otominie pod Gdańskiem. Mężczyzna odnalazł ciało swojego ojca. Jego matka jest ranna. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną.
2: Mówił Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia i zabezpieczają materiał dowodowy.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie przez ponad 2 godziny rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
4: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
2: Była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu sporu o nadanie przez niego nazwy bohaterów UPA jednostce wojskowej. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła dziś ślubowanie przed Sejmem. Jak sama mówi, chce m.in. zbadać stosowanie aresztów tymczasowych, ale nie tylko. Mateusz Gołębiewski.
5: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że urząd ma być bliżej obywateli, dlatego chce częściej wyjeżdżać w teren i regularnie spotykać się z mieszkańcami różnych regionów Polski. Jednym z pierwszych działań ma być także zbadanie praktyki stosowania tymczasowych aresztów oraz utworzenie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy.
6: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko.
5: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Nowa rzeczniczka jest adwokatką i od lat zajmuje się ochroną praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy i prowadziła sprawy przed europejskimi trybunałami.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Duże rodziny mają pod górkę. Na wakacjach większość miejsc jest przystosowana dla rodzin z dwójką dzieci. Wypoczynek ma ułatwić program Rodzinne Wakacje – Wymiana Domów 3+.
7: Duże domy, dużych rodzin, wzajemnie sobie udostępniane. Pomagamy sobie nawzajem. Mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa.
2: Mówiła Corina Bulenda ze Związku Dużych Rodzin. Do pilotażu zgłoszono już prawie 50 dużych domów.

gorące popołudnie, słoneczna aura zaczęła dopisywać. Niebo nad gorzowym regionem jest w zasadzie bezchmurne i jest bardzo ciepło. Na termometrach obecnie mamy 27 stopni. Ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1019 hektopaskali. I to jest pierwszy dzień tych wakacji, kiedy słońce zajdzie tak szybko, dokładnie o 20:59. W nocy chodzi się do 17 kresek. A jutro? No, jutro czeka nas bardzo gorący dzień i również słoneczny. Niebo bezchmurne przez cały czwartek, a na termometrach maksymalnie do 36 stopni. Będzie gorąco. Co prawda nie tak jak ostatnio, 41, ale 36 to już też jest konkret. Paweł Goszkiewicz, witam ponownie. Na zegarach chwilę po 19. Teraz zapraszam do poszukania wytchnienia w orzeźwiających przebojach Radia Plus Gorzów. Przed nami Murrayhead.

Boech, Radia Plus Gorzów, za nami Halina Frąckowiak. A jeśli 5 sierpnia planujecie przejazd przez Gorzów, lepiej wyjedźcie wcześniej albo wybierzcie inną trasę, bo start etapu Tour de Pologne oznacza czasowe zamknięcie wielu głównych ulic i zmiany w komunikacji miejskiej. Za chwilę podpowiemy, gdzie kierowcy muszą przygotować się na największe utrudnienia.

0: To Przeboje Radia Plus Gorzów za nami. A jeśli w środę 5 sierpnia będziecie poruszać się po Gorzowie, warto wcześniej zaplanować trasę, bo start trzeciego etapu Tour de Pologne oznacza spore utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Peloton wyruszy spod Areny Gorzów i przejedzie m.in. ulicami Słowiańską, Kostnierów Gdyńskich, Chrobrego, Spichrzową, Podmiejską, Zawadzkiej oraz Walczaka. Choć sam przejazd kolarzy przez miasto potrwa około 20 minut, pierwsze zamknięcia dróg rozpoczną się już około godziny 11. Na czas wyścigu nie będzie można wjechać na start ani jej przeciąć z ulic podporządkowanych, a ruchem pokierują policjanci. Zmiany obejmą również kursowanie autobusów i tramwajów. Jeśli więc tego dnia wybieracie się do pracy na zakupy lub po prostu przez centrum miasta chcecie przejechać, no to najlepiej zostawcie sobie więcej czasu. Dzięki temu unikniecie niepotrzebnych nerwów i spokojnie przepuścicie światową kolarską czołówkę.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Twój piękny ogród jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
10: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Drezdenku.

usta milczą, dusza śpiewa.

to Marek Grechuta w przebojach Radia Plus Gorzów. Szykujcie się na najbardziej huczne, kolorowe i roztańczone święto w całym regionie, bo do Gorzowa wielkimi krokami wraca legendarny romski klimat. Już za kilka minut zajrzymy za kulisy przygotowań do kultowego festiwalu Romane Devesa, który w tym roku kompletnie Was zaskoczy.

0: Za nami przeboje Radia Plus Gorzów. Trwają przygotowania do 38 międzynarodowych spotkań zespołów cygańskich Romane Dewesam. To jeden z najstarszych i najbardziej cenionych festiwali kultury romskiej w Europie, którego w tym roku motywem przewodnim będzie cygańskie wesele.
1: Wesele nie było jeden dzień, to czasami było tydzień. Ja jeszcze jak byłem dzieckiem takim, bo miałem 4 latka, to ja pamiętam, jak te wesele było. No i mi się bardzo podobało, bo dużo muzyki było, dużo dobrego, dobrej rozmowy, dużo jedzenia też było.
0: Mówił Edward Dębicki, dyrektor artystyczny festiwalu. Romane Dewesa odbędzie się w piątek 21 sierpnia w Gorzowskim Amfiteatrze. Początek o godzinie 19.30. Czy można wyobrazić sobie lepszy plan na sierpniowy letni wieczór niż udział w tak hucznym świętowaniu? Edward Dębicki i jego goście gwarantują nam widowisko, które na długo zapadnie w pamięć. A motyw cygańskiego wesela to zapowiedź zabawy z ogromnym, tradycyjnym rozmachem.
2: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
3: Reklama.

Na zegarach za moment godzina 20. Teraz mam dla Was absolutnie kluczowy plan przetrwania na jutro. W nadchodzący czwartek nasz region zamieni się w rozgrzaną do czerwoności patelnię, bo synoptycy zapowiadają w Gorzowie i okolicach aż 36 stopni w cieniu. Na szczęście kalendarz daje nam jutro idealną osłodę na ten afrykański żar, bo 30 lipca oficjalnie świętujemy Dzień Sernika. Dlatego moja rada jest prosta. Zapomnijcie o liczeniu kalorii, schowajcie solidny kawałek pusztego ciasta głęboko do lodówki i zajadajcie je jutro na zimno dla ochłody. Z kolei jeszcze dziś o 20 za moment startuje Lato z nutą nostalgii, tam też nieco ochłody od Marka Sierockiego w jego unikatowych miksach. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego wieczoru i do usłyszenia jutro po 16.

0: Reklama.
1: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
2: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Krzeszycach.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i na dobry początek duet Modern Talking w przeboju Sherry Sherry Lady, potem Mary Castley, Whenever You Need Somebody, a także grupa Level 42 i Lessons in Love.

42, przed nami Ray Parker Jr. i piosenka z filmu Ghostbusters, potem Madonna Holiday, a ten mix zakończy Michael Jackson swoim wielkim hitem Billie Jean.

0: To był Michael Jackson i piosenka Billie Jean, pochodząca z jego hitowego albumu Thriller.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 96 w Kunowicach.
1: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Nasz kolejny miks otwierają wykonawcy z Holandii. To grupa Art Company i Susanna. Potem wykonawcy z Austrii, grupa Opus i Life is Life. Będzie też formacja Redbox i For America, a także Shakin' Stevens z piosence Cry Just a Little Bit.

senza.

Za nami francuska grupa Magazine 16, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim, a przed nami Hiszpan, który głównie śpiewał po angielsku, David Lime i Bambina. Będzie też Desirel i jej klasyczny przebój Voyage, Voyage.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Lipkach Wielkich.
1: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Taco przebojem Putin on the Ritz. Potem grupa Alphaville i Big in Japan.
3: If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz.

To było niemieckie trio Alphaville, ich debiutancki przebój Big in Japan. Przed nami włoska formacja Radio di Luna i Comanchero. Będzie też kolejna gwiazda muzyki italo-disco Valerie Dor w piosence Lancelot.

0: dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwierają go Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, utworem Always on My Mind. Potem Belinda, Carlisle, Luna, a także duet Eurythmics i Sweet Dreams.

To był włoski gwiazdor Italo Disco Albert One, a teraz niemiecki duet The Twins i Not The Loving Kind. Potem Donna Summer i I Feel Love, a także Giorgio Moroder i From Here To Eternity. Is this the

król dyskotekowej muzyki elektronicznej Giorgio Moroder za nami, a przed nami Marc Serón, francuski multiinstrumentalista w przeboju Supernature. A na zakończenie tego miksu grupa Cool & The Gang i Celebration.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi do drogi. Halina Frąckowiak, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.